Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Melo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
6: Przy mikrofonie Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Niedawno odwiedziliśmy Muzeum Regionalne w Słupcy, gdzie porozmawialiśmy z dyrektorką Beatą Czerniak na temat zbliżającej się 17 nocy w muzeum, która przypada w stulecie urodzin artystki Grażyny Harmacińskiej-Nyczki. Nasza rozmówczyni przypomniała postać tej wybitnej artystki, a teraz skupimy się na tym, co dokładnie będzie działo się 19 czerwca z okazji 17 nocy w muzeum. Oddajemy głos naszej rozmówczyni, mówi dyrektorka muzeum Beata Czerniak.
7: Przygotowując tę noc, 17 z kolei noc w muzeum, jak wiadomo, że ogólnopolskie noce muzeum wybrzmiały wcześniej, w maju, tak? No to wszyscy wiedzą. Wielu się pytało, a czemu tak późno, a czemu tak? No, tłumaczę czemu, nie muszę się tłumaczyć, bo jakby ta nasza, te nasze noce, 17 już, 17 lat z rzędu zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu i ja ciągle zapraszam, bo tylko to mogę zrobić, żebyście Państwo zechcieli zarezerwować sobie ten czas. To jest piątkowy wieczór, naprawdę piękny czas letni. Mam nadzieję, że pogodowo będzie ok. 19 czerwca 20:30 w naszych przymuzealnych ogrodach rozpocznie się ta naprawdę niezwykła noc przez niezwykłą osobę, o której chcemy ją na nowo przywołać, przybliżyć, mimo że ona jest cały czas jakby w moim sercu i w sercach wielu osób. Jest nie tylko moją przyjaciółką, ale także jest przyjaciółką nas i tutaj ta przyjaciółka to jest metafora, bo to jest ta przyjaźń Danki, Grażyny i dosłownie interpersonalnie, ale właśnie w tym historycznym także aspekcie, bo ona nam zostawiła właśnie to bardzo cenne świadectwo tej przyjaźni i pamięci o tej Dance Rozentalównie, ale to jest taki jeden ważny jej, ten bardzo ważny wątek, może nawet za mało powiedziany, ale ten wymiar tego spotkania z nią. Także ta noc będzie wyjątkowa i te komponenty będą także, myślę, że bardzo wyjątkowe, urokliwe. Jak zawsze nie odpuszczamy, poprzeczka jest wysoko, merytorycznie na wysokim poziomie. Będzie ta piękna wystawa Pejzaż osobisty Grażyny i Mariana. Myślę, że oboje byliby zadowoleni z tego, że na małej przestrzeni, bo rzeczywiście na dole, w sali ekspozycyjnej, jest to niewielka przestrzeń, próbowałam z niemałym trudem, wiedząc, że Grażyna, właśnie to jakby mam w spuściźnie, to jest coś, czego, dlatego to mnie też stresowało przygotowanie tego wszystkiego, ponieważ Grażyna była bardzo skrupulatna. Mimo, że była artystyczną duszą, patrzyła na świat szeroko, to przez przez to swoje zamiłowanie do utrwalania szczegółów, detali, opisywania wszystkich zdjęć. Tam nie mogło być coś, że tam nie pamięta daty, czy coś jest niedopowiedziane, więc ja to teraz mam gdzieś z tyłu głowy, mówię, ojej, to trzeba sprawdzić, trzeba dopisać, trzeba wiedzieć, żeby Grażyna była zadowolona. I ja z tego, co pochyliłam się nad biogramem jakby artystycznym pana Mariana Nyczki, którego nie poznałam, ale znałam z opowieści Grażyny przede wszystkim, no później także i córki Małgorzaty, która będzie naszym gościem. Także będzie pani reżyser Wanda Różycka-Zborowska, autorka tego portretu namalowanego językiem filmu. Będzie Małgorzata Nyczka-Pisarski, która jakby razem ze mną, ale podzieli się wspomnieniem o rodzicach, o artystach, wśród których się wychowała, tak, to jej rodzice. Ona także jest teraz takim mecenasem, trochę takim opowiadająca także o swoich rodzicach tam w Szczecinie. Także 11 czerwca właśnie tam w biurze wystaw artystycznych Związku Polskich Artystów Plastyków, bo oboje do tego związku należeli, w dniu jej urodzenia, 11 czerwca, będzie wystawa prac Grażyny, dlatego też nasz termin tej nocy, 19 czerwca, dlatego, żeby pewne komponenty można było zamknąć, dlatego będzie obecna Małgosia, bo, co ja podkreślam, żeby to Państwu nie umknęło też, bo będziemy za chwilę rozplakatowywać, informować o tym w formie plakatów. Będą także zaproszenia, będzie informacja w naszych tutaj, na stronie i na Facebooku i, no i w lokalnych mediach, właśnie tutaj, rozgłośnie liczę tutaj na Melo Radio także, że o godzinie 13 w tym dniu, 19 czerwca, na ulicy 3 Maja, przy budynku numer 21, będziemy odsłaniać uroczyście tablicę, która jest dedykowana Grażynie w miejscu jej urodzenia. W tym domu właśnie 100 lat temu urodziła się Grażyna Harmacińska-Nyczka. Także kto będzie mógł przyjść, zapraszam serdecznie, to będzie krótka taka uroczystość, gdzie odsłonimy tę tablicę. A potem wieczorem o 20:30 w naszych ogrodach przymuzealnych będzie na naszej scenie będzie całe to wydarzenie takie artystyczno-klimatyczne i także smaczne, bo jak to na urodzinach, myślę, że Grażyna, no ja jestem przekonana, że ona się cieszy z tego faktu, bo jak artyści chcą, żeby było o nich głośno, żeby było dużo, żeby było wartościowo, nie tylko tak szumnie, ale żeby to miało też, no ważyło, tak, żeby to było cenne to wszystko. Myślę, że te komponenty są cenne i są bardzo ważne i myślę, że przyjdą na tą noc także ci, którzy ją znają, którzy ją kochali, którzy ją pamiętają, ale także wiele osób, które chce ją poznać, bo myślę, że to będzie taka noc, że można poznać tę niezwykłą kobietę.
6: Tym bardziej, tak jak pani mówiła, przyjeżdża do Słupcy córka pani Grażyny i tak jak to już padło podczas naszej rozmowy, ten program jest niezwykle bogaty.
7: Tak, te komponenty, jakoś tam się wszystko właśnie spuentowało, zamknęło i dlatego też to przesunięcie. 11 czerwca, przypominam, 1926 roku, Eugenia z Wysokowskich, Andrzej Harmaciński, rodzice Grażyny Harmacińskiej, mieszkający wtedy na 3 maja u Jana Brzuśkiewicza, to był wujek Grażyny Harmacińskiej, a ciocia była siostrą Andrzeja Harmacińskiego. Tam się urodziła Grażyna. I w tym domu będziemy odsłaniać tą tablicę. I to jest jakby pierwszy element w tym naszym wydarzeniu, ale o 20:30 tutaj zapraszamy. Najpierw wszystko będzie na zewnątrz, na tej naszej wypasionej scenie muzealnej. Ćwiczą właśnie młodzi ludzie z liceum ogólnokształcącego, bo ci, którzy tutaj przychodzą, wiedzą, że zawsze tej nocy towarzyszy spektakl. Spektakl teatralny. Teraz wykonają go licealiści, także absolwenci liceum. Tytuł spektaklu, no, Ławeczka, który pięknie nawiązuje także do przyjaźni Danki i Grażyny, bo mamy ławeczkę przystawku, ławeczkę przyjaciółek, która była odsłaniana w 80. rocznicę wybuchu wojny w 2019 roku, bo paradoksalnie wtedy, w listopadzie, Danka z Grażyną spotkały się w szkole powszechnej. Także tak się zaczęła ich przyjaźń. I ta ławeczka jest takim wymiernym, właśnie wymownym przykładem tego pamiętania. I w sensie tytułu ta ławeczka jak najbardziej wpisuje się w charakter nocy, ale teksty też są naszych znakomitych, nie tylko naszych, ale poetów. Także to jest spektakl poetycki, opowiada o miłości, o przyjaźni, o tych wszystkich rozterkach. Także Grażyna była pełna emocji, pełna uczuć, także bardzo pięknie to się nam komponuje. Reżyseria i scenariusz Anna Halaba i Anna Czerniak, duet niezniszczalny dwóch pań, które z młodzieżą, no, finalizują właśnie pięknie to będzie premiera tego spektaklu. Potem będzie ten kilkuminutowy portret artystki namalowany językiem filmu przez Wandę Różycką-Zborowską, która będzie naszym gościem, która zaprosi uczestników tego wydarzenia na ten film, opowiadając, wspominając także Grażynę. Potem ja zaproszę do muzeum, do środka, no bo wiadomo, muzeum w środku otwieramy także wszystko to, co mamy, na wystawę Pejzaż osobisty Grażyna Hrmacińska-Nyczka, Marian Nyczka. Tak jak już mówiłam, życiowo cudowny duet, artystycznie każdy wybrał inną formę jakby gdzieś swojej realizacji, swojej wrażliwości. Kolor, mimo że oboje ukończyli tą samą szkołę, u tych samych profesorów robili dyplom, zamieszkali w Szczecinie jako grupa Sopocka, jednak gdzieś, no tak jest, i to jest, i to nie, te dwa światy się uzupełniały prywatnie. Artystycznie, no też nie byli bardzo od siebie odlegli, ale inną formę znaleźli.
6: Czyli każdy miał tutaj inne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.
7: Tak, i też jakby za pomocą innych form, jakby tych narzędzi, tak? Pan Marian Nyczka, no ten świat czarno-biały, niektóre jego monotypie są też podkolorowywane, ale linorytnik, tak, linoryt. I to był bardzo wyjątkowy, nietuzinkowy artysta, niestety zmarł jakby przedwcześnie, można by powiedzieć, bo, no i to są, nie są moje opinie, bo nie jestem krytyczką sztuki, ale osób, które pochylały się nad jego twórczością, tak samo i nad Grażyny twórczością w środowisku szczecińskim, ale nie tylko, bo to są artyści, których ich prace prezentowane były na różnych wystawach, w Polsce i za granicą, w zbiorach prywatnych jest mnóstwo i tu właśnie, jak jestem już przy tej wystawie, to chcę powiedzieć i podziękować tym wszystkim, którzy tutaj ofiarowali, znaczy udostępnili nam obrazy Grażyny, które ona, będąc, przyjeżdżając tutaj, ofiarowała im. I w ten sposób jakby trochę wyeliminowałam podróż Szczecin-Słupca, jeśli chodzi o wypożyczenie tych obrazów, bo jak mówię, to jest nasza trzecia wystawa pokazująca w jakimś tam fragmencie twórczość i osobowość artystyczną Grażyny Hrmacińskiej-Nyczki, a obrazy, głównie litografię, monotypię Mariana Nyczki wypożyczyliśmy, właściwie przejęliśmy z Muzeum Regionalnego w Kościanie, ponieważ tam Małgosia, córka artystów, w marcu otwierała wystawę z okazji stulecia urodzin jej taty, które to stulecie wybrzmiało w roku ubiegłym. Także pięknie się to jakoś złożyło, że się udało połączyć i z okazji stulecia Grażyny naszej pokazujemy także jej działalność artystyczną, jej męża. I to będzie ta wystawa, o której także i o rodzicach opowie właśnie nasz gość Małgorzata Nyczka-Pisarski. No i później troszkę oddechu, można sobie swobodnie gdzieś tam meandrować na naszych tych przymuzalnych ogrodach. Oczywiście będzie także słodkie poczęstunek, będzie kawa, herbatka i tak dalej, i ciasto, i to będzie jak zwykle zespół szkół ekonomicznych, Ania Reisner, ona to jakby ogarnia. Ciasto, piecze, cukiernia w Strzałkowie, także pyszności najróżniejsze, no bo jak to na urodzinach. No i przygotowanie i będzie koncert. I ja bardzo zachęcam, bo wiem z doświadczenia, 17 lat organizuję noce w muzeum. Pogody zazwyczaj mamy dobre. Czasami jest chłodniej, czasami jest cieplej, czasami gdzieś popada, ale ja bardzo serdecznie proszę, apeluję do Państwa niemalże, żebyście wytrwali, bo piękny koncert. Przyjeżdżają wybitni, wyjątkowi artyści z Warszawy, trio, akordeonista, kontrabasista i wokalistka, zespół Sentindo, i którzy, Maria Roma Klatka wokal, Michał Zuń kontrabas i Piotr Kopiec akordeon. Cały guru, aranżer, kompozytor, który te wszystkie znane przeboje, zarówno piosenki francuskie, paryskie, jak i nasze przedwojenne szlagiery, on to wszystko przetrawił, przetransponował i podał w nawet takiej autorskiej formie. Także naprawdę piękny koncert zatytułowany Znad Wisły nad Sekwanę. Warto, naprawdę około godziny koncert i pogoda będzie, proszę Państwa, tym się nie przejmujmy. Będzie naprawdę pięknie i w ten sposób uhonorujemy Grażynę Hrmacińską-Nyczkę, jej męża, ludzi, którzy zostawili naprawdę głęboki ślad w życiu. No, każdy ma z każdym inny relacje. W moim, Grażyna jest wpisana w moje serce, w moje działania. Jest cały czas ze mną i tak powiem już bardzo szczerze, jak wchodzę zawsze do muzeum, bardzo często mówię, cześć Grace, dzisiaj robimy to i to, pach, pach, pach. Brzmi to niewiarygodnie, ale taka prawda. Nie mówię to tak specjalnie. Rzeczywiście, zresztą Grażyna tak też jakby pojmowała kontakt z osobami, których już tu nie ma z nami. Ja też mam takie podejście, bo nie tylko jest Grażyna, ale sam jest wiele osób mi bliskich, których już tu nie ma ze mną, że gdzieś wspierają w tych naszych działaniach i nam pomagają. Taka metafizyka. Także kochałam i kocham Grażynę Hrmacińską-Nyczkę i ta noc jest dla mnie także bardzo ważnym wydarzeniem i bardzo bym chciała, żeby te emocje, to co tutaj mamy dla Państwa przygotowane, żeby to się Państwu udzieliło, naszym gościom. I bardzo serdecznie zapraszam. A jeszcze będzie możliwość obejrzenia filmu w sali obok. Jakby ktoś, jeśli chce tam sobie przycupnąć, usiąść, obejrzeć film Fenomen Mariana Nyczki, który został zrealizowany przez Ośrodek Szczeciński. Pan Andrzej Łazowski, taki znakomity i fotograf, i działacz tam na pograniczu właśnie, łączący te dwa niemieckie, te przygraniczne tereny i właśnie Szczecin. On inicjatorem był drzewek pamięci, dęb tam posadzonych, pamięci zarówno właśnie Mariana, jak i też Grażyny. I ten cały film Fenomen Mariana Nyczki pokazuje osobowość Mariana Nyczki. To też niesamowity człowiek, także no nic, dużo powiedziałam. Można by było jeszcze mnóstwo rzeczy opowiadać i to są wiele wątków, ale ja bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na tę noc, 17 noc w muzeum, na odsłonięcie tablicy, godzina 13, 20:30 tutaj, około 3 godzin to będzie to nasze spotkanie. Ci, co tu przychodzą, wiedzą, że jest naprawdę fajnie, także zapraszam serdecznie.
6: To była dyrektorka Muzeum Regionalnego w Słupcy, Beata Czerniak. A ja przypominam, że tegoroczna 17. noc w Muzeum Regionalnym w Słupcy odbędzie się w piątek 19 czerwca od godziny 20:30. Wcześniej tego samego dnia, bo o godzinie 13 przy ulicy 3 Maja 21 zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica dedykowana Grażynie Harmacińskiej-Nyczkę. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
8: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
6: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kontynuujemy nasz magazyn reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski, a w tej części opowiemy o Wielkopolskiej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej. O funkcjonowaniu słupeckiego oddziału rozmawialiśmy z koordynatorem słupeckiej grupy Arkadiuszem Delewskim. Posłuchajmy.
10: Jeżeli chodzi o oddział słupecki, jesteśmy jednym z czterech oddziałów Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, które powstało w 2021 roku. No, naszą specjalizacją generalnie jest poszukiwanie osób zaginionych, począwszy od dzieci, przez nastolatków, po osoby starsze, osoby schorowane z demencją, Alzheimerem.
6: Okej, a proszę powiedzieć, jak długo działa pan w grupie i co skłoniło pana, żeby się zaangażować w taką działalność?
10: Oddział Słupca został przeniesiony, wcześniej funkcjonował w Nekli. Zmieniły się tam akurat sprawy koordynacyjne. Tutaj w Słupce akurat ja objąłem stanowisko koordynatora. Udało się ten oddział też postawić na nogi, także działamy prężnie, jak i pozostałe oddziały. Jeżeli chodzi o moją historię i wstąpienie do Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, pierwsza styczność z osobami właśnie z tego stowarzyszenia, z ratownikami, wspaniałymi osobami naprawdę, miała miejsce dokładnie 4 lata temu na poszukiwaniach, gdzie byliśmy, bo też jestem strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej z ciążenia. Byliśmy dołączeni jako strażacy do działań poszukiwawczych starszej kobiety. No i właśnie tam poznałem chłopaków z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Zafascynowało mnie to bardzo, w jaki sposób działają, na jakich strukturach, jakim sprzętem dysponują, w ogóle cała taktyka prowadzenia działań poszukiwawczych. No i wspólnie właśnie z kolegami, którzy też są tutaj właśnie z Ochotniczej Straży Pożarnej z ciążenia, zdecydowaliśmy w trójkę, że no spróbujemy naszych sił. Zgłosiliśmy się na rekrutację, którą przeszliśmy pomyślnie, a później byliśmy na okresie rocznym, okresie kandydackim, na którym po prostu przez rok czasu był szereg najróżniejszych szkoleń praktycznych, teoretycznych, i zakończony ten okres kandydacki był egzaminem, gdzie udało nam się właśnie tytuł ratownika WGPR też uzyskać. No i tak sobie działamy prężnie tutaj w tym naszym słupeckim oddziale. Tak to wygląda pokrótce.
6: Ile osób liczy oddział w tym momencie?
10: Na ten moment mamy dokładnie 9 osób plus kandydatów jeszcze, którzy też są na okresie kandydackim, tak jak my wcześniej. No i tutaj akurat z racji tego, że jestem też koordynatorem, no to prowadzę szereg szkoleń dla dla naszych kandydatów, żeby mogli po prostu dojść już do takiego etapu, gdzie będą mogli na koniec ten egzamin zaliczyć i stać się ratownikami. Ale na ten moment mamy 9 osób, które są przeszkolone z kwalifikacjami i jesteśmy zawsze w gotowości do wyjazdu, jeżeli dochodzi do zdarzenia. Czy jest to akcja poszukiwawczo-ratownicza, czy akcja stricte ratownicza, czy sama poszukiwawcza.
6: Proszę opowiedzieć, jak wyglądają typowe działania grupy w ciągu roku?
10: Generalnie patrząc na ubiegły rok 2025 mieliśmy 98 zdarzeń. Całe stowarzyszenie generalnie miało 98 zdarzeń, do których wyjeżdżaliśmy. No finały, każdy finał dla nas akurat jest szczęśliwy, tak? W zależności od tego po prostu jak ta osoba zaginiona no, udaje się ją odnaleźć i tak dalej. Zdarzały się też no, takie te finały mniej szczęśliwe, ale tak jak wspomniałem, dla nas i tak mimo wszystko każda akcja zakończona jest sukcesem, bo dany zespół, który wyjeżdża w pełnym składzie, tak samo w pełnym składzie wraca. Po każdej akcji robimy sobie debriefing, podsumowanie, czy wszystko poszło pomyślnie na tych działaniach, co możemy jeszcze polepszyć, bo nawet mogę dopowiedzieć, mało tego, że jesteśmy przeszkolonymi ratownikami, działamy naprawdę prężnie, mimo wszystko i tak w dalszym ciągu my się szkolimy, także nie ma czegoś takiego u nas, że po prostu kandydat odbędzie okres kandydacki, zda egzamin i to jest wszystko, tylko jeśli sobie na działania. Nie, my już nawet jako ratownicy w dalszym ciągu cały czas się szkolimy z podstaw poszukiwań, różnych metod, nowinki techniczne, które wchodzą, bo wykorzystujemy też drony w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych z termowizją, systemy GPS, systemy świadomości sytuacyjnej, także tak to wszystko wygląda. Tamten rok był bardzo pracowity i początek roku teraz 2026 również zaczął się dla nas bardzo pracowicie, począwszy od 1 stycznia łącznie do dnia dzisiejszej nocy nawet, gdzie chłopacy, tutaj koledzy akurat z oddziału Ostrów Wielkopolski też akurat są w trakcie akcji poszukiwawczo-ratowniczej w tym momencie, nawet jak my tutaj teraz rozmawiamy.
6: Czy jest jakiś taki najbardziej pamiętny moment z tych wszystkich akcji poszukiwawczych, w których brał pan udział, albo jeden z takich najtrudniejszych?
10: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o akcje poszukiwawcze, no każda akcja jest, można powiedzieć, ciężką akcją, tak? Musimy być na pewno wypoczęci, musimy się skupiać na tym, co robimy. Zawsze dajemy z siebie więcej niż 100%, także no nie jest łatwo, bo no nigdy nie wiemy, co nas spotka na tej akcji, tak? Wiadomo, zdarzają się przypadki takie, z którymi po prostu zmagamy się co akcję, ale każdy przypadek jest inny. Może nie tyle akcja poszukiwawczo-ratownicza, co bardziej akcja ratownicza stricte, to była akcja z 2024 roku, gdzie byliśmy z misją, ze wsparciem generalnie na powodzi w Stroniu Śląskim i później w Lewinie Brzeskim. To Stronie Śląskie zostało mi w pamięci najbardziej, gdzie no, mieliśmy naprawdę ogrom pracy z służbami, które też tam pracowały już na miejscu. Obraz generalnie tej powodzi, no coś po prostu, co no, wywoływało ciarki na całym ciele. No, a generalnie, jeżeli chodzi jeszcze, wracając do akcji poszukiwawczo-ratowniczych tutaj, na terenie Wielkopolski, co działamy, no na pewno najcięższe czasami są te przełaje w terenie, tak, bo spotykamy się z różnymi bagnami, terenami podmokłymi, każdy na każdego musi uważać, mało tego, no uważa też na siebie, bezpieczeństwo własne i tak dalej, także no tak to wygląda.
6: Proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca z innymi służbami, czyli policja, straż pożarna?
10: Nasze stowarzyszenie, no nie dopuszcza się czegoś takiego typu przysłowiowa samowolka, że no wypytujemy sobie jakieś tam zdarzenia, gdzie pojawiają się osoby zaginione. Nie, my działamy z ramienia policji. U nas organem wiodącym zawsze jest policja, która powołuje nas do działań. Także działamy na polecenie policji. Zawsze ta współpraca przebiega pomyślnie. W momencie dojazdu na miejsce zdarzenia sprawdzamy wszystkie siły i środki, łączymy te siły i współdziałamy razem. Także nigdy nie było żadnych takich sytuacji, gdzie po prostu czy z ramienia policji, czy ze strony straży wynikały jakieś tam, powiedzmy, negatywne opinie na nasz temat. Nie, współpraca zawsze jest naprawdę na wysokim poziomie. Wszyscy jesteśmy tam w jednym celu, mamy jedną misję, jeden cel, uratować ludzkie życie.
6: Jakie w ogóle umiejętności i szkolenia potrzebują osoby, które chciałyby działać w grupie poszukiwawczo-ratowniczej?
10: Jeżeli chodzi o wstąpienie do, w nasze szeregi, no na pewno osoby, które wejdą na okres kandydacki, muszą mieć minimum kwalifikowaną pierwszą pomoc. Osoby, które nie mają w trakcie okresu kandydackiego, mogą sobie tą kwalifikowaną pierwszą pomoc zrobić. To jest taki u nas tutaj wymóg, dodatkowo jeszcze pełnoletność, tak? Jeśli chodzi stricte o szkolenia, które my przeprowadzamy na okresie kandydackim, plus te, które my się szkolimy jako ratownicy. Tak jak wspomniałem wcześniej, są to szkolenia z podstaw poszukiwań w terenie otwartym, z wykorzystaniem kamer noktowizyjnych, termowizyjnych. Robimy sobie szkolenia, które troszeczkę, można powiedzieć, cofają się delikatnie w przeszłość, czyli tradycyjne kompasy, mapy, szkolimy się też na tym. Wszystkie metody, techniki poszukiwań, statystycznie jak to wygląda w podziale na przykład na kobiety, na mężczyzn, w jakim wieku zdarza się najwięcej zaginięć i tak dalej. Czyli wszystko tutaj można powiedzieć od A do Z, naprawdę zakres materiału jest bardzo obszerny, jeśli chodzi o te szkolenia i tutaj wszyscy bardzo się przykładają też na wysokim poziomie do tego, no bo jednak wiadomo, chodzi o ludzkie życie, zdrowie, także tak to wygląda, jeśli chodzi o szkolenia. Po tej rozmowie kwalifikacyjnej, no wiadomo, jest podpisywana klauzula poufności, bo też jesteśmy tutaj otoczeni po prostu, no tak jakby można powiedzieć, tajemnicą taką troszeczkę też zawodową, że to, co zostaje w stowarzyszeniu, no zostaje między nami, nie jest to nigdzie tam upubliczniane. No i szkolenia generalnie później ustawiamy sobie już z tymi kandydatami, jak przejdą okres kandydacki, gdzie na początku mają taki, powiedzmy, wstępny egzamin, żeby sprawdzić ich wiedzę i umiejętności, co już wiedzą na temat po prostu prowadzenia takich działań, czy mają jakąś podstawową wiedzę, jeżeli chodzi o kwalifikowaną pierwszą pomoc, te osoby, które po prostu jeszcze nie mają tego zaświadczenia, no bo z osobami, które już mają, wiadomo, jest łatwiej. Robimy sobie część teoretyczną, później część praktyczną, czyli generalnie można powiedzieć penetrację terenu, są wyznaczone jakieś punkty, gdzie muszą przyszli kandydaci dotrzeć do tych punktów, zweryfikować je. My oceniamy po prostu styl, taktykę poruszania się w terenie, na co zwracają uwagę i tak dalej. Później na okresie kandydackim te szkolenia już troszeczkę są na wyższym poziomie, są bardziej urozmaicone, także tak to wygląda.
6: Jaki tutaj nowoczesny sprzęt jest używany przez Was w trakcie takich akcji poszukiwawczo-ratowniczych i innych działań?
10: Na pewno jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt, to wykorzystujemy drony. Drony z termowizją, z noktowizją. Każdy z naszych ratowników jest przeszkolony, ma uprawnienia na obsługę bezzałogowych statków powietrznych, także tutaj są osoby certyfikowane, jeżeli chodzi o pilotów. Dodatkowo mamy program, na którym pracujemy. Program składa się z dwóch elementów. Jest to część sztabowa, gdzie mamy swoich planistów. Właśnie też nasi ratownicy mają przeszkolenia planistów, dowódców. Planiści pracują z poziomu sztabowego. Natomiast ratownicy terenowi mają aplikację w telefonach poinstalowaną, która pozwala na ich weryfikację, pracę w terenie. Każdy ślad, gdzie przechodzą, dany punkt, który weryfikują. Aplikacja akurat tutaj komunikuje się ze sztabem też właśnie po GPS-ie. My jako planiści możemy widzieć na przykład w danym momencie nasz ratownik, jaki ma poziom baterii w swoim telefonie, tak? Bo wiadomo, że czasami ta bateria też się rozładowuje, także mamy cały czas mamy komunikację właśnie z naszymi ratownikami, którzy są w terenie. Widzimy, ilu mamy ludzi, gdzie mamy tych ludzi. Są nanoszone najprzeróżniejsze punkty, używane są różne nakładki, jeżeli chodzi o mapy, także jest możliwość weryfikacji praktycznie całego terenu. Dodatkowo możliwości mapowania terenu, zaznaczania najprzeróżniejszych obiektów. Są ręczne urządzenia GPS, dodatkowo tak samo małe trackery, które, jak mamy akurat tutaj koleżankę, która posiada pieska ratowniczego, ma możliwość też tego trackera podpięcia pod obrąże pieska, także widzimy nawet na naszych systemach w danym momencie, gdzie ten pies dokładnie w terenie też pracuje ze swoim ratownikiem. Generalnie całe stowarzyszenie prowadzi szereg najprzeróżniejszych szkoleń, warsztatów, począwszy od kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak samo od pierwszej pomocy dla zwierząt, co też jest dużym zainteresowaniem, bo nasze czworonogi, podobnie jak i ludzie, też zdarza się, że wymagają udzielenia tej pierwszej pomocy, także prowadzimy takie szkolenia. Największym takim jakby zainteresowaniem cieszyły się klasy mundurowe. Tutaj akurat też prezentowaliśmy się, kim jesteśmy, co robimy, w jaki sposób działamy. Były też takie wstępy do podstawowych działań poszukiwawczo-ratowniczych. Zdarzają się też typowe eventy typu zabezpieczenie, wsparcie zabezpieczenia medycznego, różnych festynów, imprez, czy nawet przy użyciu drona, żeby wiadomo z powietrza zabezpieczać ten, teren. Co do szkolenia z Państwową Strażą Pożarną w Słupcy, bardzo miło wspominam to szkolenie. Tutaj akurat z chłopakami bardzo, bardzo fajnie się współpracowało. Byli też bardzo zainteresowani tym, jak my działamy, czego mogli się nauczyć, zobaczyć. Z tego co wiem, też no, posiadają drona, także tutaj mieli możliwość sobie też tego drona przetestować w najprzeróżniejszych warunkach, z czego no wiadomo, straż będzie używała go stricte pod kątem działań ratowniczo-gaśniczych, czyli no wiadomo, lokalizacja zarzewia pożaru, namierzenie, dodatkowo też kontrola z powietrza po prostu swoich strażaków, ratowników, jak działają na miejscu zdarzenia. No i równie dobrze też, tak jak no, współdziałamy i z policją, i ze strażą, to nawet na powiedzmy na działaniach poszukiwawczo-ratowniczych też w przyszłości, miejmy nadzieję, będzie tego jak najmniej. Lepiej, żeby te sprzęty wykorzystywać, wiadomo, w celach szkoleniowych, aniżeli stricte na działaniach. No, ale tutaj te szkolenia przebiegły bardzo pomyślnie, także współpraca bardzo fajna nawiązana.
6: Chciałem podpytać pana, jakie jest najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie związane z działalnością w grupie?
10: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o moją osobę, satysfakcja, no na pewno w momencie, w którym dostanę alarm na telefon, zbieramy tutaj akurat swoją, że tak powiem, ekipę, wyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, na pewno no, towarzyszą nam zawsze emocje na samym początku, co będzie, jak będzie, już jadąc na miejsce zdarzenia, układamy sobie ten plan po prostu, kto co będzie robił, że wjeżdżamy na miejsce, wiemy jak działać. Po przyjeździe ja potrzebuję taką chwilę po skończonej akcji każdej, nieważne czy jest szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, chociaż dla nas, jak wspominałem wcześniej, każda jest szczęśliwa. Po przyjeździe, po powrocie do domu, jak te emocje opadają, potrzebuję chwili ciszy, usiąść, przeanalizować sobie wszystko, no i ta satysfakcja po prostu, byliśmy, udało się, odnaleźliśmy, jest wielka, wielka radość wtedy na sercu, że nieśliśmy tą bezinteresowną pomoc, bo jesteśmy organizacją, która działa non-profit, robimy to po prostu z własnej woli, z dobrego serca. Także te emocje cały czas towarzyszą i ta radość na koniec, no,

0: Parkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na ulicy Warszawskiej w Słupce. Roboty są prowadzone po stronie stacji benzynowej od ulicy Koszulskiej do wysokości ulicy Polnej. Na Koszulskiej z kolei prace trwają po stronie stawku miejskiego na odcinku od ulicy Szaluty do Warszawskiej.

Nie ma spania o tej godzinie. Zamiast tego mam dla was dużo energetycznej muzy i dołożę też kubek Meloradia. To już za chwilę. Jest 6:30, podkręcamy tempo w 4 rano. Waldek Darłek, dzień dobry, siemanko. Meloradio.

Podkręcamy tempo w Meloradio. Grace, Lanty, Your Box. Już za 20 minut siódma, a ja o tej porze mam coś, co poprawi wam humor w taki dzień, gdy od rana jakieś szarości za oknem panują. Kubek Meloradia w bardzo pobudzającym kolorze mam dla was. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. To już teraz taki prezent dla was przygotowany i dołożę jeszcze 3 szoty w Melo. Dzwońcie, Melo Merch czeka. Teraz trzeba dzwonić do Melo pod 321-321-777. Bądźcie naprawdę szybcy. Kubek Meloradia może być wasz. Czekam. 321-321-777.

0: Badelki i Włodarski, lubię cię jak lato. No my musimy wam grać takie numery i bardzo lubimy grać takie kawałki, od których robi się goręcej, żeby przypominać, że lato to jest już na wyciągnięcie ręki. Lato, a nie jesień. No nie? Marta, cześć, siemanko.
1: Tak, cześć. Słuchajcie, no pogoda brzydka, ale no nie traćmy energii. Jest lato coraz bliżej, trzeba planować, korzystać. Jesteśmy przynajmniej, a nie wiem jak wy, ale jesteśmy w fajnym regionie kraju, Działajmy.
0: Marta, to mi się podoba, co mówisz. Słuchaj, my wszyscy jesteśmy w najfajniejszym regionie świata, słuchaj. W tej fajnej Polsce, w której jak nie świeci słońce, to można włączyć melo i od razu jest goręcej. I plan mój na ciebie teraz, Marta, jest taki, że mam dla ciebie
2: 3 szoty w melo.
0: Obiecuję, że od razu zrobić się goręcej. Słuchaj, samochód sportowy czy rodzinny?
1: Sportowy, zdecydowanie sportowy.
0: A, pojechała. Dobra, uwaga. Wakacje w Hiszpanii czy w Japonii?
1: Japonia, koniecznie Japonia.
0: Chyba trafiłem na jakąś fankę. A pracować zdalnie czy w biurze?
1: Biurze, jednak kontakt z ludźmi.
0: Ja też uwielbiam, słuchaj. No i w tym kontakcie to opłacało ci się dzisiaj, bo kubek Meloradia już pakujemy i wysyłamy do ciebie.
2: 3 szoty w Melo.

0: No pewnie, że was nie zostawimy tak samych w ten czwartek przy tej pogodzie. No jak zawsze możecie liczyć na energetyczną muzę. To był Alan Walker, a to jest Marcin.
1: No cześć. Piłka, no bramka, gol i w ogóle dzisiaj wielkie emocje piłkarskim.
0: O tak.
2: A już o siódmej zagramy.
0: O tak, ile Ox, Breaking Dishes, Umbrella. I w to mi grajcie. Tak energetycznie będzie w Melo na początek kolejnej godziny. Teraz już za 6 minut siódma, a w międzyczasie też o pogodzie.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...

0: Szerzej tu Morrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra. 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy Olala 3,99 kupując dwa.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

Nie wychodźcie dzisiaj z domu bez parasola, padać ma przez prawie cały dzień. Przejaśni się dopiero wieczorem. Termometry obecnie wskazują 12 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 17. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany. Słońce zajdzie o 21:09.

0: Już prawie siódma. News MLO Radia, Marcin Sikora.
1: Związkowcy i górnicy niezadowoleni to po przyjęciu przez rząd krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Za 4 lata ponad 50% energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii, a w 2040 roku ponad 60%, mówi Bogusław Ziętek z Sierpnia 80.
2: Ten plan jest nierealistyczny. OZE może być tylko uzupełnieniem.
1: Ziętek nazywa kłamstwem też zapowiedzi rządu o spadku cen za prąd za kilka lat, bo nie ma na to żadnych wyliczeń. Amerykański lekarz, który miał kontakt z ebolą, został wypisany ze szpitala w Pradze. U mężczyzny nie wystąpiły żadne objawy choroby, odleciał już do Stanów Zjednoczonych. A już tylko godziny dzielą nas od meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W nim współgospodarz turnieju Meksyk zmierzy się z reprezentacją RPA. Spotkanie rozpocznie się o 21:00.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Już teraz energetycznie zaczynamy kolejną godzinę z Melo. Dziś o poranku w czwartek. Cześć, hej, dzień dobry. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo, gdy inni gadają. My już gramy.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana dzisiaj, w czwartek. Czwartek jest fajny, lubimy go najbardziej za to, że zaraz po nim wpada piątek. A ja mam takie pytanko. Jakie słowo najczęściej ostatnio wpada wam w ucho? Jest coś takiego, co słyszycie ostatnio? Albo może jakiego słowa ostatnio używacie bardzo często, żeby nie powiedzieć najczęściej? Daria.
1: O, ja uwielbiam używać słowa nie. No to pewnie nie. Bardzo dobrze znasz. I uwielbiam jeszcze szczerze. Szczerze? Mm-hmm.
0: Dobra, z mojej strony to wiesz, co słyszysz najczęściej, nie?
1: O, ja wiem, ale tego nie wolno mówić na antenie. Nie powiemy, bo niecenzuralne.
0: Można. Jak nie? Na S?
1: No niecenzuralne ty same mówisz.
0: Słuchawki, mówię.
1: No dobra, no to też.
0: Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki. Nagrajcie się nam na meloradio.pl. Wystarczy wejść i tam wysłać nam głosówkę. Na dole jest taka zielona słuchawka. Jakiego słowa ostatnio używacie najczęściej? Albo jakie słyszycie? I od kogo? Często. Dajcie znać, czekamy na głosówki.

0: Rehab. Melo Radio, podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, jakiego słowa ostatnio używacie bardzo często, żeby nie powiedzieć najczęściej, a może jakie słowo najczęściej obija wam się o uszy. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie ze swojego telefonu, jak jeszcze nigdy nic nam nie wysyłaliście, to spróbujcie dzisiaj właśnie. Wystarczy zieloną słuchawkę na dole tam nacisnąć i już, głosóweczka leci do nas. Tylko wiecie, takie słowa, żeby dało się je później puścić na antenie, nie? Czekamy, bo wtedy puścimy wam fajny Melo Merch. Słyszeliście ostatnio o fałszywych kominiarzach w Polsce, gdzie tam chodzą, sprawdzają, kasują, cash biorą i się okazuje, że to problem, nie?
1: No, no sam nawet no. Mówiłem, no.
0: No, to słuchajcie tej historii. Okazało się ostatnio, że pewien Kanadyjczyk, który w ogóle nie miał żadnej odpowiedniej licencji pilota, przez prawie 17 lat latał jako kapitan samolotu w tamtejszych liniach lotniczych. Zatrzymali go dopiero 1 czerwca. No, usłyszał szereg zarzutów, w tym tego, że oszukiwał oraz że używał fałszywych dokumentów. Linie uspokajają, że nic się nie działo, pasażerowie byli bezpieczni, bo oni tam co pół roku sprawdzają umiejętności i facet zdawał wszystko elegancko.
1: No i patrz, nie spowodował żadnego wypadku.
0: No nie, no nic takiego się nie wydarzyło. No. To się nazywa mieć pasję. Chociaż z drugiej strony trochę odleciał, no. The Kongs w Melo Radio, już teraz Galaxy. Dla tych, którzy wiecie, czują, że dzisiaj świat nie ma dla nich żadnych granic i wszystko mogą. No to co, mierzcie wysoko.

0: Ale ma i Beautiful w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Czwartek rano, już 27 minut po siódmej, a imprezowe Centrum Polski tego lata w samym środku wakacji będzie w Kołobrzegu. Od piątku 31 lipca do niedzieli 2 sierpnia przeżyjecie coś niesamowitego. Sunrise Festival, na którym podkręcać tempo będą m.in. Afrojack, Rehab, Axwell, James Hype oraz Sigala. Chcecie bawić się tam razem z Meloradiem? To super się składa, bo dziś do zdobycia w Melo bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie, a już jutro po 21 na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio, to tu znajdziecie najlepszą klubową muzę znaną ze scen Sunrise Festival.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C.

0: muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
1: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Gratis to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 g tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market zawsze po drodze.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Po reklamie.
9: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: pryska i lato. Lato to też jest fajne słowo, które jak się często powtarza, to od razu działa. Także podnosi się temperatura. Pryska w Melo. Podkręcamy tempo dzisiaj w czwartek rano i pytamy, jakie słowo albo słowa słyszycie, albo jakich używacie ostatnio najczęściej.
1: Myślę, że słowo jutro najbardziej obija się uszy, bo dziś nikomu się nie chce.
0: Rozumiemy to.
2: Najczęściej używanym wyrazem, słowem przeze mnie zdecydowanie daj.
0: A, okej.
3: Okay. Podwyżka. Wszyscy o niej mówią, mało kto ją widzi.
0: Aha, dobra i?
4: 6-7.
0: Też dobrze, a twoje propos?
5: Ja ostatnio chodzę po domu i naśladuję królika Baxa, a brzmi to mniej więcej tak.
6: Zaczekaj.
0: Daria, weź nie czekaj, no.
7: No piszę, wysyłamy.
0: Wysyłamy, tak. Dobra. A jak ktoś chce dorzucić głosówkę od siebie, to dajcie znać na meloradio.pl, czekamy, nagrywajcie.

0: Fisher i Townsend, najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Mamy też 30 Meloradia i to jeden z tych numerów, na które warto, żebyście zagłosowali. A o tym, o czym warto posłuchać już za chwilę w Newsach, Marcin.
1: Och, będzie o tym, co w końcu skończyło się w Barcelonie, a trwało ponad 140 lat.
2: A już o 8 zagramy
0: And the Dust w Meloradio. Prognozę pogody na czwartek też dla was mamy za 8:08.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Disney Plus.
20: To jest mój czas.
19: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
21: Mam propozycję.
22: To nie jest jakaś wkrętka?
19: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
24: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
0: Skoda.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
21: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
25: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
26: Strzałkowo ruszyła kolejna ważna inwestycja drogowa. Podpisano umowę na przebudowę ponad 1,5-kilometrowego odcinka drogi w Pospólnie i Strzałkowie. Prace mają się zakończyć jeszcze w lipcu. Równolegle powstaje nowa ścieżka pieszo-rowerowa oraz szlak rowerowy, które połączą lokalne trasy. Słupce od samego rana kropi, tak będzie przez prawie cały dzień, przejaśni się dopiero wieczorem. Według synoptyków jutro padać już nie powinno. Aktualnie termometry wskazują 12 stopni, maksymalnie ociepli się do 17. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany. Słońce zajdzie w Słupce o 21.09.
27: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
28: Irańczycy poprosili, bym zakończył bombardowanie, tak mówi w mediach Donald Trump. Teheran zaś zaprzecza, by irańscy urzędnicy kontaktowali się z prezydentem USA. Polski rząd przyjął strategię cyfryzacji państwa do 2035 roku. Zakłada m.in. pełną cyfryzację kluczowych usług publicznych w ciągu 4 lat oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
29: Doprowadzenie do tego, żeby cała administracja była bez papieru, to nie znaczy, że nie będzie można przynieść do urzędu papieru.
28: W urzędach wszystkie dokumenty będą zdigitalizowane i wprowadzone do elektronicznego systemu zarządzania. Na ten moment Barcelona czekała ponad 140 lat. Bazylika Sagrada Familia stała się oficjalnie najwyższą świątynią świata. Papież poświęcił jej 172-metrową wieżę zakończoną krzyżem. W ceremonii wzięło udział 120 tysięcy osób.
30: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
27: Żebyście za długo nie czekali, to by już za chwilę będziemy mieli dla was zabawę gotowi na wszystko i fajny Melo Merch do zgarnięcia. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, jest już ósma, inni gadają, my już gramy.

0: Jax Jones w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 12 minut po 8. To ja wam teraz powiem, co powinniście robić. Jak chcecie zgarnąć fajny merch od Melo, są skiety i Melo Torba do wzięcia dla was, to już teraz powinniście dzwonić do nas pod 321-321-777. Zabawa gotowi na wszystko, startuje już za chwilę. 13 minut po 8 już mamy. Dzwońcie jak najszybciej pod numer studia, czekamy.
1: 321-321-777.
0: Bardzo, jak zawsze.
1: Tak, bardzo
0: tak,
1: czekamy.
0: Proszę,
1: tak,
0: nie będę ci przerwał.
1: Bardzo czekamy, no, mamy fajny merch, o którym więcej wie Waldek jak zwykle, bo ja nigdy nie pamiętam.
0: Mów dalej, bo powiedzą, że ci przerywam. 321-321-777. A wiecie, nie? Że dwie osoby mają szansę. Także jak jesteście teraz i chcecie, to czekamy. 321-321-777.

0: No to my też lecimy, nie ma co czekać, przeciągać i zwlekać z tematem, skoro zawodnicy są już gotowi do tego, żeby wystąpić. Jest z nami Sebastian. Cześć Seba.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. Jak tam dzień się zaczął? Pada u ciebie?
1: No niestety pada i nie chcę przestać padać.
0: Słuchaj, kiedyś przestanie. Spokojnie, nie o pogodzie będzie. Na szczęście nie o to będziemy pytać. I jest Damian też. Cześć Damian.
2: Siema, co z tego, że pada?
0: Nic z tego, przecież mówimy właśnie. No, dokładnie. Damian, tym bardziej, że fajnie się leżakuje, jak tak pada, nie? Deszczyk, tak wiesz, robi fajne tło. No, a ty słyszałem, że masz w planach leżakowanie dzisiaj.
2: Skręcić się można.
0: O.
2: Tak, niestety.
0: Zazdrościmy. No dobra, zobaczymy, komu będą zazdrościć dzisiaj najbardziej. Słuchajcie, za chwilę startujemy. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną mamy dla was melotorbę. Najważniejsza zasada tej zabawy: kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne?
1: Jasne, okej.
0: No to gramy. Gotowi na wszystko. Zaczynajmy. Pytanie numer jeden. Ile przegród nosowych ma człowiek? Jedną czy dwie?
2: Damian.
1: Dwie, chyba.
0: Damian był pierwszy, zgłosił się imieniem.
2: Dwie.
0: Damian, ile ma?
2: Dwie.
0: Dwie. Sebastian też krzyknął, że dwie. Słuchajcie, nie wiem jak to policzyliście. Chyba jedną u Sebastiana, jedną u Damiana. Jedna, to poprawna odpowiedź, słuchajcie. Daria dobrze policzyła i ona wie. Na razie bez punktów, ale nieźle się zaczyna. Uwaga, pytanie numer dwa. Czy przeciąganie liny było kiedyś dyscypliną olimpijską? Tak czy nie?
1: Seba.
2: Damian.
0: Seba tym razem, słuchamy.
1: A strzelam, że tak.
0: A dobrze, trafiamy.
3: Bardzo dobrze. Przeciągnął linę na swoją stronę.
0: Sześć razy była olimpijską dyscypliną i ma większy staż niż, wyobraźcie sobie, triatlon albo taekwondo. Nieźle, nie? No dobra, to wielkie brawa, Sebastian, dla ciebie. Jeden
1: super,
0: punkt.
1: Dziękuję.
0: Melo torba, już pakujemy, już wysyłamy. Praktyczna, fajna, przyda się w tym sezonie. Na przykład będziesz mógł sobie coś, wiesz, tam fajnego napakować i zabrać ze sobą na wakacje na plażę. Damian, ty się nie przejmuj, leżakuj sobie spokojnie. Dla ciebie mamy też merch, pakujemy i już wysyłamy. Takie prezenty lecą do was.
4: Gotowi na wszystko.
0: A my lecimy z energetyczną muzą, bo tak gramy dla was dzisiaj w czwartek rano w Melo Radio. Jutro znów sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko. Teraz Bebe Rexha i Faithless.

0: Puppy, Sorry Puppy, Topic Becky G w Melo. Idealnie byś pasowała do tego numeru, ale słyszałem, że wybierasz się gdzieś, gdzie też będziesz idealnie pasować.
1: A wybieram się na Juvenalia pod Beskidzia.
0: I podobno będzie szansa wybrać się z tobą.
1: Oczywiście, że tak. U nas już na antenie na poranku za chwilę będziemy mieli dla was fajne info. Będziecie mogli również jechać na Juvenalia, no tylko musicie uważnie słuchać i się wszystkiego dowiecie.
0: Wszystkiego od razu nie mów. Słuchajcie, będzie taka szansa już niedługo. Jeszcze dzisiaj będziecie mieli szansę zgarnąć takie zapro. Także bądźcie blisko Melo, a za chwilę dowiecie się na ten temat więcej. Ale wcześniej Kadzirak w Melo będzie też Bob Sinclair.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Reklama.
4: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa Zagórowska 28,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
3: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl.

0: Trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
3: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo Konin Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
4: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w super cenie 19,99 zł za kilogram od środy do niedzieli. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 9,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundary!
5: Kto?
6: Wundary! Wundary!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Kaufland.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Marian? A gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Smolastej Trips w Meloradio i Duże Oczy. Tak podkręcamy tempo w czwartek rano. Za 17 minut będzie godzina 9. Słuchajcie, no powiększa się nasza ekipa na Tomorrowland. Wczoraj dołączyli Ola i Damian. Ola, dlaczego warto się zgłosić na meloradio.pl?
1: Można wygrać takie super nagrody, nawet nie spodziewając się tego i wysyłając przez przypadek w sumie zgłoszenie i jeszcze bawić się tak świetnie z taką ekipą.
0: Przypadek? No nie sądzę. Wyjątkowe, niesamowite przeżycia czekają na was. Chcecie, żebyśmy zabrali was do Boom w Belgii? To wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl i tam napiszcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i koniecznie dołączcie jakieś fajne filmy i foty, a wczorajszy finał tej zabawy możecie zobaczyć także na naszym Instagramie. To co, czekamy na was na meloradio.pl i zabieramy was na Tomorrowland. To już tego lata.

0: Animaj, Pentangeli, najlepszy drop nowych hitów w Melo. Mamy dla was, mamy też Marcina, a Marcin ma newsy.
1: A nasz prezydent dostał zaproszenie na fajne urodziny za oceanem.
0: Za chwilę szczegóły, za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Loco Loco, Gordon Ryan, Zonneveld.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Dominika i Szymon już się pakują i jadą na Tomorrowland z Meloradio.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli Twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: Do końca września przyszłego roku potrwa budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na ulicy Warszawskiej w Słupcy. Roboty będą prowadzone po stronie stacji benzynowej od Koszuckiej do wysokości Polnej. Na Koszuckiej z kolei prace trwają po stronie stawku miejskiego od Szaluty do Warszawskiej. Od samego rana pada deszcz, tak będzie do popołudnia, przejaśni się dopiero wieczorem. Na jutro synoptycy nie zapowiadają deszczu, kropić może natomiast w sobotę. Termometry obecnie wskazują 13 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 17. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się do końca dnia. Słońce zajdzie w Słupcy o 21.09.
1: To już prawie dziewiąta. Teraz newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Karol Nawrocki pojedzie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. Dostał zaproszenie. Niedzielna wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Rząd szykuje bat na kierowców taksówek z zagranicy. Ci spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z Polski, ale też ze swojego kraju pochodzenia. Pisze o tym Rzeczpospolita. 12 drużyn przemierzało Warszawę i grało w pierwszą pomoc. To w ramach 11 finału konkursu Ratujemy i uczymy ratować. W sumie do zaliczania było 12 zadań, mówi szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak.
3: Były w parlamencie, były w łazienkach, były w takich miejscach nieoczywistych, w których miały wykonać różne zadania. Pozycja boczna ustalona, resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
2: Pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 1 z Chodzieży w Wielkopolsce.
1: Mamy w Meloradiu coś, co też wam pomoże. Dużo energetycznej muzy, to świetnie działa od samego rana. Tak podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, hej, siemano. To już dziewiąta. O tej porze też możecie poczuć się jak na Sunrise Festival. Jedna z gwiazd tego wydarzenia. Już teraz w Melo. Rainer Zonnewald, a bilety na Sunrise Festival. Meloradio dla was. Jeszcze dzisiaj.

0: Coming Around Again, Armin Van Buuren w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, to już 12 minut po 9:00, to teraz mocno imprezowo się zrobi, bo ty się wybierasz i inni też będą mogli.
1: Mhm, wybieram się na Juvenalia Podbeskidzia, które już będą w piątek i w sobotę. Będzie tam wielu artystów, słuchaj Waldek, będzie Żabson, Wactoja, Oliwka, Brazil. No naprawdę line-up jest świetny. No i ja tam jadę razem z Monią, będziemy wam wszystko na bieżąco relacjonowały, ale ktoś z naszych słuchaczy też może jechać.
0: No, to powiedz coś więcej.
1: Musicie nam nagrać głosówkę, wchodzicie na meloradio.pl i tam macie taką ikonkę, wyślij głosówkę, wysyłacie nam głosówkę, musicie powiedzieć, dlaczego to akurat ty powinnaś jechać na Juvenalia Podbeskidzia. Mają być najlepsze, najbardziej crazy, bo to właśnie taka głosówka zgarnie bilecik.
0: No to koniecznie, jak najszybciej wbijajcie na meloradio.pl, nagrajcie głosówkę jeszcze w tej godzinie, do kogoś polecą bilety na tą imprezę na Juvenalia. Będziecie tam razem z Darią się bawić, wiecie, wyczyn mocny. Czekamy na głosówki już teraz.

0: Mala Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio. Podkręcamy tempo w czwartek rano, 19 minut po dziewiątej. To dzisiaj. Dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
1: No.
0: Oryginalnie bardzo, bo w trzech państwach, w Stanach, Meksyku i Kanadzie. Wyjątkowa, słuchajcie, tak jest też nowa oficjalna piłka. No.
1: Blisko te państwa przynajmniej.
0: Do siebie tak, do nich trochę daleko. Tą piłką, którą będą rozgrywane mecze, słuchajcie, to warto się zainteresować, bo jest zbudowana tylko z czterech kawałków. Tak jeszcze nigdy nie było. A najciekawsze jest to, że jest naszpikowana elektronika. Ma wbudowane czujniki, które dokładnie mierzą przyspieszenie, rotację, pozycję w przestrzeni na boisku oraz siłę uderzenia piłki. To wszystko po to, żeby sędziowie, oglądając później to wszystko, mieli łatwiej i było im zdecydowanie prościej osądzać, wpadł gol czy nie. Ale wiecie co, to nudy będą. Przecież oni będą wiedzieć, czy będzie gol czy nie, to zanim jeszcze piłka do bramki doleci.
1: No i nie będzie można krzyknąć sędzia kalosz.

0: Pauza i magnetyk. W Melo Radio tak podkręcamy tempo. Juvenalia szybko się zbliżają. Na tej imprezie będzie Daria. Wy też możecie się tam pojawić, bo mamy bilety w Melo podwójne dla was. Można nagrać tam głosówkę, jak jeszcze nigdy tego nie robiliście. Nigdy, nigdy. To właśnie dzisiaj możecie. Pierwszy raz, to może się opłacać. Angelika na przykład. Jeszcze nigdy, a dzisiaj pierwszy raz.
1: Ostatnio byłam na koncercie ekipy z córką, więc dlatego ja z moją przyjaciółką chcemy też pojechać i pobawić się i poszaleć.
0: No i to jest bardzo dobry powód i takiego dobrego Melo wam życzymy. Tak będzie na pewno. Jeszcze jest bilet. Są takie zapro, więc jeśli chcecie, to czekamy na wasze głosówki. Nagrajcie, dlaczego to właśnie wy powinniście się tam pojawić. Czekamy.
2: Promocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Mam nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
4: Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lepsze. Dla bezpieczeństwa stosuj

0: To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej. 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

Feliciani, Rain in Ibiza. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a najgorętsza impreza tych wakacji będzie już niedługo i blisko, nad polskim morzem, w Kołobrzegu, w super klimacie Sunrise Festival. Świetni ludzie, super muza, no i mega sety, przy których będziecie się bawić razem z Melo. Zagrają dla was Seagala, Axwell, Rehab, Scooter i Paul Van Dyk i wielu innych, bo line-up jest długi i bogaty. Was też nie może zabraknąć już dzisiaj do zgarnięcia w Melo bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie i wygrywajcie!

0: Moonlight w Melo Radio. To najlepszy drop nowych hitów w Melo. Jak już wiecie, Daria jutro będzie szaleć na Juvenaliach. Wy też mieliście okazję zgarnąć za pro. No i proszę bardzo, z takich okazji to wiadomo, że się korzysta. Tym bardziej, jak można spowodować, że sąsiadka będzie zadowolona.
1: Chciałbym wybrać się na te Juvenalia i zaprosić moją sąsiadkę Anetkę, która uwielbia właśnie Żabsona, zwłaszcza księżniczki. Po prostu budzę się z Żabsonem i zasypiam z Żabsonem.
0: Grzesiek, ty to masz podejście do sąsiadek. No, to poleciały bilety, a wleciał Adi. Siema.
2: Siemano, ale cieszę się, że w końcu sąsiad może prześpi się z kimś innym niż z sąsiadem. Proszę, z Żabsonem. Dobra, wiecie, o co mi chodzi. Wstałem dopiero.
3: A już o 10:00 zagramy.
2: Gibbs, Dope House for Money i Win w Melo Radio.
3: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą.
0: Będzie gorąco.
2: No to na pewno. Ja tam trzymam kciuki za chłopa. Stary, jestem z tobą!
3: Nie ma znaczenia, póki gaz mam po.
2: A ta nutka punktualnie o 10:00. Bardzo fajna, szczególnie dla fanów motoryzacji. I obiecuję, że się zaraz rozbudzę.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: O reklamie. Trafik.
3: Ruszyła przebudowa i remont dróg powiatowych w Cieninie Zabornym. Prace potrwają do końca sierpnia. W naszym regionie prowadzona jest też przebudowa ponad 1,5-kilometrowego odcinka drogi w Pospólnie i Strzałkowie. Te roboty mają się zakończyć jeszcze w lipcu.

0: Słupcy cały czas kropi, tak będzie aż do popołudnia. Przejaśnić ma się dopiero wieczorem. Piątek ma z kolei upłynąć nam bez deszczu. Opady wrócą w sobotę. Termometry obecnie wskazują 13 stopni, maksymalnie ociepli się do 17. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się do końca dnia. Słońce zajdzie o 21.09.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Urszula Salamon, zapraszam. Policja zatrzymała 3 osoby kierujące hulajnogami pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło we wrześniu. Wśród zatrzymanych był 15-latek. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Pozostali dwaj dorośli mężczyźni zostali ukarani mandatami w wysokości 1000 i 2500 zł. Czas na sport. Swój ostatni mecz w tym sezonie rozegrały Orły Zagórów. O szczegółach mówi nasz reporter Tomasz Barylski.
2: Zespół z Zagórowa wygrał na wyjeździe ze Zjednoczonymi Rychwał 1-0.
0: Orły zakończyły ligowy sezon na 9. miejscu w tabeli. I jeszcze zaproszenie do Ciążenia. W sobotę odbędzie się tam festyn rodzinny. Start o 17 w miejscowym amfiteatrze. W programie są animacje, konkursy, stoiska OSP i pyszności od koła gospodyń wiejskich. Wstęp wolny. Gmina Orchowo zmodernizuje stację uzdatniania wody. O szczegółach opowiemy za godzinę.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Iran wystrzelił drony i pociski w kierunku baz wojskowych w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. To tam stacjonują amerykańskie myśliwce. Ostrzał nastąpił w odpowiedzi na najnowszy atak USA na Iran. Najwyższy, 3 stopień ostrzeżeń przed burzami, silnymi ulewami i gwałtownym wiatrem. Tak jest na Podkarpaciu i w Małopolsce. Mieszkańcy tych regionów dostali SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najgorzej jest w okolicach Zakopanego, Jasła czy Gorlic. Lasy toną w śmieciach. W Zielonej Górze leśnicy co roku zbierają odpady, których utylizacja kosztuje 2 miliony złotych, mówi Tomasz Kasperowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
5: Zużyte opony, części samochodowe, zdarzają się także elektrośmieci, tak jak telewizory, lodówki.
4: Zeszłoroczne śmieci wypełniłyby ponad 50 wagonów pociągów towarowych.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemanko, punktualnie 10:00 na zegarach, Hadi po tej stronie. Nie wiem, jak to się stało, że ten tydzień tak szybko zleciał, ale dzisiaj mamy czwartek. Jutro piąteczek, więc to są dobre newsy. Zapraszam do 14:00.

0: Lottery, talk to you w Melo Radio. 15 minut po 10. Podkręcamy tempo i teraz najwyższy czas na to, żeby trochę rozbudzić waszą kreatywność. Bo wiem, że nic wam się nie chce. W pracy? Nie. Pogoda? Nie. Generalnie jakoś tak o. Dlatego moja propozycja jest taka. Poróbmy coś szalonego i odpowiedzcie na WhatsAppie Meloradia na moje pytanie, co można powiedzieć na randce i w urzędzie. Czekam na wasze absurdalne, genialne wręcz propozycje. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze, no to jak zawsze, coś z Melomerchu specjalnie dla was.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio. 28 minut po 10. Co można powiedzieć na randce i w urzędzie? Słuchacze Meloradia się pobudzili i mamy odpowiedzi. Mateusz?
1: No to siemanko, ja jestem Mateusz. No i moja odpowiedź brzmi, co można powiedzieć na randce i w urzędzie? Ile płacę?
0: No to podstawowe pytanie, wiadomo. Łukasz?
2: Na randce i w urzędzie można powiedzieć na przykład, panu nie stał. Pan tu nie stał. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz z Łodzi, a pogoda jest przewspaniała. Elo.
0: Pogoda jest rewelacyjna, ale faktycznie takie przejęzyczenie też może mieć miejsce, no to się może wydarzyć. Przy okazji czekam na kolejne głosówki na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Piwa 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

Alok Bibi Rexa, Deep in Your Love w Melo Radio. 18 minut do godziny 11, tak podkręcamy tempo i to w bardzo mocnym wakacyjnym rytmie i te wakacje będą na pewno niezapomniane. Chociażby dlatego, że ruszamy na Tomorrowland, a wy razem z nami, czyli śmigacie z Meloradiem na potężną imprezę, o której będziecie mówić bez przerwy. Tomorrowland, jeżeli tylko macie ochotę się wybrać do Belgii, nie ma problemu. Wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, to ważne. No bo będziemy też czekać na waszą wspólną fotkę albo jakiś filmik, jak się dobrze razem bawicie. A dojazd na miejsce macie gratis i zrobimy wam potężną melo integrację.

0: Melo Radio.
1: Ostatnio nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj, Liwka, Enklawa i Chcę Więcej. Tak podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można powiedzieć na randce i w urzędzie. Marcin, jesteś gotowy?
1: No.
0: Grzechu, jedziesz.
2: Tutaj pani coś jeszcze zalega.
0: Dobra.
3: Olida?
4: Można prosić o numerek?
0: No, to można, dobra, zdecydowanie, dobra. Jak najbardziej. A co w newsach masz fajnego?
1: A w newsach mam między innymi o sytuacji w Belfaście, która jest gorąca.
0: Okej, sprawdzimy to. A już o 11 zagramy Die I'll Be Good Boys Hideaway w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, ten numer punktualnie o 11. A co można powiedzieć w urzędzie i na randce? Dajcie znać głosówkami na meloradio.pl. Szukajcie WhatsAppa.

Reklama. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: Tatis to tylko 10,99 zł za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki, skolinki, drobiowe JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3,99 zł za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
4: Stopni wskazują aktualnie termometry w Słupcy. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 17 stopni. Od rana cały czas w Słupcy kropi. Tak będzie przez prawie cały dzień. Wieczorem ma się przejaśnić. Na jutro synoptycy nie zapowiadają deszczu. Opadów spodziewajcie się jednak w sobotę. Słońce zajdzie o 21.09.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
4: Urszula Salamon, zapraszam. Gmina Orchowo zmodernizuje stację uzdatniania wody. Wartość inwestycji to blisko 600 tysięcy złotych. W planach jest wymiana urządzeń sterujących oraz monitoring ujęć. System wodociągowy ma dzięki temu działać sprawniej i bezpieczniej. W Zagórowie z kolei ruszyły prace związane z modernizacją budynków użyteczności publicznej. Pierwszy etap obejmuje Urząd Miejski przy Kościelnej. Prace mają potrwać do 30 października. Ich koszt to blisko 800 tysięcy złotych. Pozostajemy w Zagórowie. 21 czerwca na moim rynku odbędzie się czwarty charytatywny piknik grupy motocyklowej Gajory. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy Bartosz Waszak i Izabela Graczyk-Tulikowska.
5: Gwiazda wieczoru Zespół Zero. Będą konkursy dla motocyklistów, duże atrakcje dla dzieci.
6: Będą zamki dmuchane, będzie malowanie twarzy.
4: Początek imprezy 21 czerwca o 13. A za godzinę zaprosimy Was na festyn rodzinny w Ciążeniu.
7: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Nie złota alga, tylko niski poziom tlenu. To była przyczyna śnięcia ryb w Odrze na przełomie maja i czerwca. Z rzeki wyłowiono 200 kg ryb. Setki zatrzymanych osób, podpalone domy i samochody, ranni policjanci. To bilans trwających od poniedziałku antyimigranckich zamieszek w Belfaście. Wybuchły po ataku nożownika uchodźcy z Sudanu na pracownika ochrony zdrowia. Mężczyzna stracił lewe oko. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer nazwał incydent odrażającym, ale też zaapelował o spokój, bo reakcja służb jest i będzie stanowcza. Chcę powiedzieć jasno, akty przemocy i podpalania są całkowicie nieuzasadnione. Polski konsulat w Belfaście zaapelował do Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności. I jeszcze sprawdzamy, ile dziś zapłacimy w Polsce na stacjach paliw. Cena maksymalna litra benzyny 95 to 5,92, a diesla 6,43.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: This is it. Mamy 11, siemanko, ja jestem Adi i jest czwartek, co oznacza, że jutro jest piątek i to dobre wiadomości. Daya, I'll be good boys, hideaway. Zapraszam do 14. No to co, jedziemy, siemanko.

0: Modelki włodarski, lubię cię jak lato. Przypominam o drugim śniadaniu, 13 minut po 11. Nie głodujcie. No i odpowiadajcie na super, ultra, mega, hiper ważne pytanie, co można powiedzieć w urzędzie i na randce. Kuba!
1: Siema, z tej strony Kuba. Ja bym zapytał, czy do go będę czekał w kolejce.
0: Proszę stanąć i zaczekać cierpliwie, proszę pana. Tak panu powiem. Łukasz!
2: Może w tych czasach niepotrzebnie się pan fatygował. Teraz załatwia się to online.
0: No proszę pana, pytanie, czy pani z urzędu da swajpa w prawo?
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: James Hype, na którego jest potężny hype, bo będzie na Sunrise Festival. No i wy też, słuchajcie, końcówka lipca, widzimy się w Kołobrzegu na Podczelu i tam będzie przegenialna, mocarna impreza. I co jest jeszcze super, wy też tam będziecie, James Hype też tam będzie na Red Stage. Jeżeli chcecie się tam pojawić, luzik, nie ma tematu, tylko słuchajcie uważnie Meloradia po 18, bo wtedy w Idę w Melo jest szansa na to, żebyście zgarnęli wloty na tę imprezę. A co by nie mówić, tam to dopiero będzie Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.
2: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
15: Po reklamie. Autopromocja.
16: Wieczorami.
15: Idę w Melo.
16: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

Give Sopo, Jonathan i Drive. Szczerze, nie wyobrażam sobie treningu na siłowni bez muzyki od Gipsa. Po prostu idealnie to działa. No szczególnie, kiedy robię klatę. Dodaje ta muza mocarnej siły, piękności. Ale a propos ćwiczeń, to myślę, że jest jedno miejsce, gdzie zrobimy wszyscy bardzo, ale to bardzo mocne cardio i mam to na myśli Tomorrowland, bo jedziecie tam z Meloradiem do Belgii. Słuchajcie, jeżeli chcecie nam towarzyszyć w tej wyjątkowej, epickiej przygodzie muzycznej, no to wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie, albo filmik, wideo. No i potem poczekajcie chwilę, bo na pewno do was oddzwonimy. I to, co ważne, dojazd macie tam za friko i zrobimy wtedy bardzo mocną integrację. To będzie taki before przed dobrym melo. Coś mi spadło. Chyba nieważne. Ale o bilety walczcie.

0: Fisher, Townsend i Favor w Melo Radio, 10 minut do 12. Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć, pożyczyłeś coś kiedyś od kogoś?
0: Tak.
1: A oddałeś?
0: Tak.
1: To dobrze.
0: Mikołaj, pożyczyłem od ciebie trymer i ci oddałem, nie? Oddałem ci trymer.
2: Pamiętam.
0: Nie no, ej.
2: Wyskakuj z trymera.
3: A już o 12 zagramy.
0: Więcej o nic nie zapytam. Kaigo i Save My Love w Melo Radio. Danuta punktualnie o 12. Stary, oddałem ci trymer, bo pamiętam. Było tak na 100%.
4: Dobra, mam dwa w domu, więc chyba tak było.
0: Skąd masz dwa?

0: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Po reklamie. Pogoda.
1: Termometry w Słupcy wskazują aktualnie 16 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 17 stopni. Cały czas jest deszczowo, przejaśni się dopiero wieczorem. Na jutro synoptycy nie zapowiadają opadów, kropić może natomiast w sobotę. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się do końca dnia. Słońce zajdzie w Słupce o 21:09.
2: To są newsy Meloradia Słupca.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Blisko 600 tysięcy złotych będzie kosztować modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Orchowo. System ma dzięki temu działać sprawniej i bezpieczniej. W planach jest wymiana urządzeń sterujących, a także modernizacja systemów filtracji i uzdatniania wody oraz monitoring ujęć. Tymczasem Orły Zagórów zakończyły sezon. Ekipa rozegrała swój ostatni mecz ze Zjednoczonymi Rychwał. Orły wygrały 1-0. Po tym zwycięstwie zespół z Zagórowa zakończył ligowy sezon na 9. miejscu w tabeli. Na koniec mamy dla Was zaproszenie na charytatywny piknik. O tym, komu w tym roku pomogą motocykliści, mówi organizatorka wydarzenia Izabela Tulikowska-Graczyk.
3: Pomagamy Olkowi, zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Od 2 miesiąca życia dzielnie ćwiczy i rehabilituje się.
1: Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca na moim rynku w Zagórowie. Początek o 13:00.
4: Minuta do 12:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Tylko do maja ponad 20% więcej osób niż rok temu zachorowało na boreliozę. Ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Powodem jest szybkie ocieplanie klimatu, mówi szefowa Kliniki Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, profesor Joanna Krzowska-Firych.
6: My tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej.
5: Najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepionka. Coraz mniej Polaków z kolei uważa, że długi należy oddawać. Obecnie konieczność spłaty zobowiązań widzi 88%, w ubiegłym roku było to 91% badanych. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Nieregularny sen jest niebezpieczny już w przedszkolu. Jeśli dzieci w tym wieku nieregularnie śpią, mają gorsze zdolności językowe i pamięć, tak twierdzą naukowcy.
4: No siemanko, jest 12 na zegarach, ja jestem Adi i serdecznie zapraszam na podkręcanie tempa. Kygo, Khalid i Griffin Save My Love to na początek, a za chwilę pogadamy o fajnej imprezie.

Topic, Becky G i Sorry Papi w Melo Radio, 17 minut do 11. Słuchajcie, a my szykujemy się do Melo Lata, między innymi święta Solan, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że największej imprezy plenerowej w Nowej Soli, która odbędzie się między 12 a 14 czerwca. I słuchajcie, to jest seria koncertów, na których spotkacie artystów, których bardzo lubicie, jeśli chodzi o Melo Radio, no bo będą modelki, Kubańczyk, Blacha 2115, czy też między innymi Reto. Z kolei na Juwenaliach pod Beskidzia w Bielsku Białej pojawią się Żabson, pojawią się Zalewski, Louis Villain, także no szykuje się dobre spotkanie, bo też między innymi Kizo, Avi, Oliwka Brazil, no jest naprawdę mocno. Melo też będzie na Paradzie Równości w Warszawie, także szykujcie się na naprawdę przepiękne, potężne Melo spotkania. Melo Lato, nie wiem jak wy, ja jestem turbo za. Sandra Link, Play My Drum, to już teraz.

0: Boxinger Kaiser, I can't wait. Tak, podkręcamy tempo. Ja też nie mogę się doczekać, aż w końcu dacie nam znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland z Meloradiem. Wbijajcie na naszą stronę, nie czekajcie, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam dajecie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Do tego fajna imprezowa fotka, gdzie jesteście razem, albo filmik, i w zasadzie to tyle. Trzymam za was mocno kciuki. A w tej godzinie jeszcze Robin Schulz i One with the Wolves.
1: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy. Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Kotlet drobiowy panierowany 3,99 za 100 gramów i surówka z marchewki 1,69 zł za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
7: Prawo jazdy. Zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie, kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na Turbo. Dzwoń 500 076 890.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Ale patrz!
14: Ale co?
13: Ale niskie ceny!
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
16: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie!
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
19: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
21: 3, 17, 4.

0: A ja cały czas sprawdzam wasze pomysły, co można powiedzieć w urzędzie i na randce. Macie swoje propozycje.
1: Ups, system nie działa, okienko nieczynne.
0: No dobra, to jest edgy, okej, okay. Co mamy dalej?
2: Mam nadzieję, że uda się to załatwić bez zbędnych formalności.
0: No trudno się z tym nie zgodzić, dobra. Czekam na kolejne pomysły na loradio.pl, tam znajdziecie naszego WhatsAppa. Hej!

0: You Girl i Moving to the Sound w Melo Radio, czyli potężny muzyczny viral w ostatnim czasie. I ten muzyczny viral będzie też na pewno w Kołobrzegu już 31 lipca na Sunrise Festival, na który też jedziecie razem z nami. Potężne wrażenia, genialna atmosfera, no i to co by nie mówić, to pełno scen, które należy odwiedzić. You Girl też tam będzie i wy też możecie. Słuchajcie uważnie Melo Radia po 18, no bo wtedy szansa na to, żeby zgarnąć bilety. Ale nie jedyna, bo podczas Sunrise On Air w piątek po 21 też będzie ku temu okazja.
1: A już o 13 zagramy
0: Samfeld i Hey Sun w Melo Radio. No i z tą niezwykłą energią, która twórczo śmiało mogę powiedzieć, że nawiązuje do vibe'u Avicii'ego, słyszymy się punktualnie o 13.00.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca.
8: O tym, co ważne, dowiecie się z newsów Meloradia. Ula Harciarek, minuta do 13.
9: Jutro kierowcy więcej zapłacą za benzynę 95, 5,98, mniej za 98, 6,55 i za diesla 6,37. W Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. Nowoczesny sprzęt kupi WOŚP, mówi Jurek Owsiak.
10: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
9: Ma zacząć działać za 15 miesięcy. No jeszcze Iran, który zagroził przerwaniem meczów na mundialu, jeśli na stadionach pojawią się transparenty wymierzone w reprezentację tego kraju, a Iran rywalizację rozpocznie w poniedziałek meczem z Nową Zelandią w Los Angeles.
8: 13 punktualnie. Siemanko, ja jestem Adi, no i jedziemy dalej. Samfeld, Vice, Alu Black i Hey Sun. W tym mega fajnym vibe startujemy, no i podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście. Do 14.

0: Tymek, Aniołe i Demony w Melo Radio. 12 minut po 13, tak podkręcamy tempo.
1: Leci hit, co dosyć ma go pukaj, a reszta nie może przespać nocy.
0: Sorry, bardzo chciałem do końca posłuchać. Skiety Melo Radia, właśnie będzie szansa na to, żebyście mogli je zgarnąć, jeżeli tylko macie ochotę podjąć wyzwanie. No to dzwońcie 321-321-777. A tymczasem i Benny Hollow.

0: Iben i Holo w Meloradio, tak, podkręcamy tempo.
1: Podej mi wyzwanie.
0: Uwielbiamy trochę szaleństwa, razem ze mną Robert, siemka.
2: Siemanko.
0: Słuchaj stary, cieszę się, że cię słyszę, bo nie jesteśmy sami, jest z nami Iga Dudziuk, siema.
3: Cześć Robert.
2: Cześć Iga.
3: Humor gituwa?
2: Gituwa.
0: Bardzo mi się podoba. Dobrze, słuchajcie, skoro mamy pozytywną atmosferę, to Robert, podjąłeś wyzwanie, co oznacza, że jeżeli się uda zrealizować to wyzwanie, zgarniasz skiety Meloradia. Jeżeli nie, no to coś innego z Melomerchu. I teraz moje pytanie brzmi, czy chciałbyś poznać swoje wyzwanie właśnie?
2: Oczywiście, urodziłem się dla wyzwań.
0: No i stary, dobrze, w takim razie, skoro jest z nami Iga, to musisz zarzucić jakimiś tekstami, żeby Igę poderwać i musisz się naprawdę postarać. Iga to jest naprawdę fantastyczna osoba.
3: Ale podpowiem ci, lubię pieniądze.
0: O, no to stary, dawaj, zaskocz nas czymś.
2: Kurde. Będzie... Taka zaskoczony.
0: Stary, nie przejmuj się, ja będę twoim wingmanem. Dawaj, musisz coś powiedzieć, nie wiem, cokolwiek, na razie spróbuj.
2: Onieśmieliła mnie wyglądem, więc odebrała mnie.
3: Ale w radiu nie widać.
0: Ale to jest pierwszy sposób na podryw. Dobra, stary, idziemy w tę stronę. Świetnie, Robert, dawaj.
2: Ale
0: coś jeszcze.
2: Ale po samym głosie nawet jestem.
3: A Robert.
0: Słuchaj, coś jeszcze dodaj do tej pikanterii trochę.
2: Zabrałbym cię moim Fiatem gdzieś w nocy oglądać zachód słońca.
0: Iga, mamy to?
3: Nie no, Robert, jestem cała twoja.
0: Robert! Skiety Meloradia są twoje, gratuluję ci serdecznie. Czy jesteś trochę teraz zestresowany przez nas? Powiedz szczerze.
2: Trochę tak.
0: Ale fajnie było, nie?
2: Fajnie było i ten fiacik to konkretny fiacik sportowy, także...
3: Duży? Tak?
2: Że to...
0: Nie, czerwony.

przepyszne 126 uderzeń na minutę. To Alok, Kality, Dive Into Me. Tak, podkręcamy tempo, 28 minut po 13, a w tej godzinie jeszcze no, będzie coś po polsku i to z nawiązaniem do przepięknej klasyki, no do przyboju Pana Krawczyka, na pewno pamiętacie. Ostatni raz zatańczysz ze mną w wersji Tripsa i Kubańczyka. To wszystko do 14.

0: To promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: 49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład kapitalnego

Teraz Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie. O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: tam, tam. No ładnie, Olek, ładnie.
1: Ja lubię śpiewać. Albo być też.
0: Co kto lubi? Czy możesz śpiewać, możesz być, możesz wszystko? Wiesz gdzie?
1: Wiem gdzie, na przykład w studiu radiowym, w którym nie wiem co robię o tej godzinie, ale jak już jestem, to powiem.
0: No to stary, jest jeszcze inne miejsce, jest jeszcze Tomorrowland w Belgii, stary.
1: Bum, bum, bum, bum.
0: Dokładnie, nasi słuchacze mogą tam się wybrać, jeżeli też chcecie, to wbijajcie na meloradio.pl. A dlaczego warto wziąć udział? Ola?
2: Można wygrać takie super nagrody, nawet nie spodziewając się tego i wysyłając przez przypadek w sumie zgłoszenie i jeszcze bawić się tak świetnie z taką ekipą.
1: Mam pytanie, czy myślisz, że Ola jak wygrała, to krzyknęła ole ola?
0: Mam nadzieję, a wy też możecie krzyknąć i zgarnąć możliwość przeżycia czegoś niesamowitego. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje.
3: Zgłaszajcie
0: tam.
3: Się.
0: Właśnie, tam się zgłaszacie.
3: Zgłaszajcie się.
0: Jeszcze raz.
3: Zgłaszajcie się.

0: To mój drugi ulubiony duet. Bebe Rexha, David Guetta i Sad Girls of Melo Radio. 8 minut.
1: Pierwszy?
0: No to jest świetne pytanie.
2: Znaczy, jeżeli...
0: No i zaspoilerowałaś.
1: Jak ładnie.
0: Iga Dudziuk, Mikołaj Kujowiński.
3: Zdobyłeś nasze serca właśnie.
0: Właśnie próbowałem trochę.
3: Próbowałem
0: was?
3: Tak.
1: Tak, dzięki Adrian, tu masz dwie dychy, jak się omawialiśmy.
0: Dzięki, będzie na kepsa, spoko, super. Dobrze, wszystkiego dobrego wam życzę, dzięki, pa pa.
3: Bajo.
4: A już o 14 zagramy
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: Piątka za mało, piękny kawalerze.
1: O, patrz, już inflacja wystrzeliła.
3: No niestety.
0: Dobra, uciekam, bawcie się dobrze, hejka.
3: See you.

0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Odpaliliśmy

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Gotowi na rewolucję? No to jazda. Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Po reklamie.

0: Zbliża się 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Zamek Mosz na Neopolszczyźnie zerwał umowę z organizatorem festiwalu Techno. O szczegółach Szymon Kastelik.
3: Zarząd zamku tłumaczy, że organizator nie dopełnił wszystkich formalności. Organizator odpowiada, że to zarząd zamku sam zaprosił go do współpracy i że posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia. Zdaniem organizatora problemy zaczęły się dopiero po aferze związanej z pałacem w Wilanowie i nie ma podstaw prawnych do odwołania imprezy.
2: Organizator szuka teraz nowego miejsca. Są zarzuty za nierzetelne przeliczanie głosów w wyborach prezydenckich w zeszłym roku. Usłyszały je 24 osoby, które zasiadały w komisjach wyborczych w Siedlcach. Na koniec o mundialu. Smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy. Naukowcy wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników.
0: Oj, tam złej baletnicy to i rąbek u spódnicy.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Big Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy godzinę 14, słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, masz ochotę na lody?
2: Pewnie, zawsze.
1: Zawsze?
2: Zawsze i wszędzie.
1: To jest taka artystka w tym kraju, bardzo ładna, bardzo zdolna, która wypuściła swoje lody.
2: Doda? A nie, to już kiedyś.
1: To już było. Teraz jest nowa blondynka, która ma lody własne. I o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie. Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.

0: Bla, bla, bla, Armin van Buuren. A tego pana usłyszymy na Tomorrowland i możecie się zgłaszać. I pojechać z nami na Tomorrowland. Wystarczy wejść na meloradio.pl.
1: To jest fantastyczna strona.
0: A Meloradio jest w ogóle fantastyczne, bo Bejba, Blanka.
1: Co z nią? A to ona będzie robić, znaczy wydawać, wypuszczać, sprzedawać lody.
0: A wiesz, jak się nazywają?
1: Jak?
0: Naprawdę.
1: Czy to dobre, dobry chwyt marketingowy. A w ogóle słyszałem plotki takie, tak? Że Blanka to się z Malikiem rozstała.
0: Naprawdę? Czyli jest to jedyny człowiek, który nie będzie miał loda od Blanki. Talk to you, another, podkręcamy tempo. A za chwilę pogadamy o smutnym, dobra, szczęśliwym Polaku, który...
1: No szczęśliwym, no pewnie, że szczęśliwym.
0: No tak, tak.

0: A sera w Meloradiu. A teraz porozmawiamy o tym, jak pięknym narodem jest Polska. Każdy chce tu mieszkać, każdy chce tu żyć, każdy chce tu wracać.
1: Co jest niesamowite, bo jeszcze tak z 20 lat temu to każdy chciał stąd wyjechać i już najchętniej tu nie wracać. Aha. I być może tak właśnie myślał sobie pan Dawid, który od 25 lat mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii jako konduktor w Crewe w Anglii, ale no właśnie, ponieważ wygrał na loterii posiadłość w hrabstwie Lancashire wartą około 8 milionów złotych.
0: Wow.
1: I wygrał też auto, wow, wartość około 120 tysięcy złotych. I wiesz, co powiedział?
0: Tak?
1: Że on to sprzedaje teraz wszystko i wraca do Polski, bo to jest jego marzenie, żeby wrócić na łono swojego narodu.
0: Czy pan Dawid ma kobietę?
1: Tak, i dzieci ma. I wszystkich zabiera z powrotem.
0: Kurczę!

0: Uwielbiamy tych panów. Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeated, podkręcamy tempo w Meloradiu. Czy mamy tutaj jakichś fanów piłki nożnej?
1: To ja.
0: Aha.
1: Tak, to ja. Dzisiaj rozpoczyna się mundial, moi drodzy. Oczywiście mistrzostwa, które nam trochę latają koło nosa, bo na nie nie pojechaliśmy, ale dzisiaj się zaczynają. Kto zagra, gdzie, o której i gdzie oglądać, o tym powiemy.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
4: Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w super cenie 19,99 zł za kilogram od środy do niedzieli. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 9,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: Irving.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
1: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Uwielbiam to, jak podkręcamy tempo. New Vibe, Who Dis. Uwielbiam też piłkę nożną za to, że jest tylu wspaniałych, pięknych piłkarzy ze wspaniałymi kontami bankowymi i brzuchami.
1: I oni wszyscy teraz spotkają się w jednym miejscu,
0: gdzie?
1: Czyli w Ameryce Północnej. No nie powiem, że w jednym miejscu, bo to trzy kraje organizują i hostują tegoroczne Mistrzostwa Świata. Ale dzisiaj właśnie o godzinie 21 mecz otwarcia 21 czasu polskiego, to jest dosyć ważne. Meksyk przed własną publicznością zmierzy się z RPA. Będzie to można oglądać za darmo w telewizji polskiej.
0: Chyba oglądamy.
1: Tak, znaczy za darmo, no wszyscy się na nią składamy, więc... W sumie już zapłaciliśmy.
0: Tak pół darmo.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Animal Lisa, Bad Angel. Tak podkręcamy tempo we Freak Fightzie.
1: Aż mi się szczepy odpaliły.
0: W cyberpunku?
1: No.
0: To niedobrze, bo w ogóle ma być bardzo burzowo. Ja nie wiem, czy nie dostaniesz piorunem.
1: A, no tak, to może mi wysmażyć synapsy.
2: Będzie burzowo, ale nie, wy już wszystko zdradziliście.
0: Nieprawda.
2: O pogodzie w newsach.
0: Tam jeszcze widzę różne inne będą pogodowe newsy. Okay.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Galaxy Kungs i Theophilus London.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
4: Po reklamie.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Synoptycy znów ostrzegają przed burzami, zagrzmieć może w zachodniej części kraju, a silnie powieje na północy Polski. A tymczasem za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów. Tak wynika z raportu Agencji Klimatycznej Kopernikus. Powodzie i pożary będą przybierać na sile, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
3: Susze, fale upałów, paradoksalnie powodzi. Mam wysuszony grunt i spadnie na przykład podczas trąby powietrznej powiązanej z burzą czy z frontem duża ilość wody, no to wtedy to spłynie.
2: Tegoroczne lato ma być gorące i burzowe. Na koniec pokolenie Z, tak jak wynika z badania ING, ponad połowa pytanych między 18 a 29 rokiem życia nadal mieszka z rodzicami. Wśród starszych milenialsów to 23%.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Godzina 15, słuchacie Freak Fightu i wyjątkowo to w tej godzinie napijemy się.
0: I to już za chwilę.
1: Daj łyka. Co do zgarnięcia, panie redaktorze?
0: Niespodzianka.
1: A ty lubisz zaskakiwać?
0: No tak, to będzie taki Melo Mystery Box. Co będzie w środku, dowiecie się, jak odpakujecie.
1: Daj łyka, to za chwilę. Galaxy, tak wchodzimy w 15. Iga Mikołaj, siema.

0: 11 po 15. Daj łyka w Meloradio. A to zaskoczenie. Mamy czwartek, ale dzisiaj pijemy po godzinie 15. Chyba już można to zrobić?
1: Oczywiście, gentleman już może. Po 12 podobno.
0: My pijemy, wy zgadujecie, co to takiego. Jeżeli macie pomysł, to wbijacie na meloradio.pl. Tam znajdujecie odnośnik do WhatsAppa i nagrywacie nam wiadomość głosową.
1: No dzisiaj mamy już rozlane, także efektu dźwiękowego nie będzie.
0: A, to poczekaj, co? Może być efekt.
1: Na zdrowie chyba, nie?
0: Patrz się, nachyl! Nie wiem, czy to...
1: Nie zamachuj się tak nad konsoletą, proszę cię.
0: Było słychać. Pij tam.
1: O, orzeźwiające.
0: Teraz ja. Zimne. Orzeźwiające zimne.
1: Co by tu jeszcze można o tym powiedzieć? Odświeżające, zimne. Fantastycznie nawadnia.
0: Świetnie i pasuje do wszystkiego. Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia. Daj łyka w Meloradiu. A weź jeszcze tak siorbnij.
1: Proszę państwa, przyjęło się.

0: Jerry Mocymek. Dzisiaj wyjątkowo bawimy się w dajłyka po godzinie 15. Mm-hmm. Przypomnijmy nasze napój i nasze doznania.
1: Odświeżające, zimne, fantastycznie nawadnia.
0: Jak taki Robert Makłowicz zrobiłeś.
1: Oglądałem pana Roberta trochę na urlopie.
0: Aha. Mm-hmm. Podaj proszę złe odpowiedzi.
1: No pojawiły się takie jak lemoniada, aloes i kefir.
0: Kefir?
1: Kefir.
0: Nic z tych rzeczy, na szczęście jest ona.
2: Woda z miętą?
0: Brawo! Woda z miętą.
3: Daj łyka w Melo Radio.
0: I to do ciebie ląduje wspaniały, jak to Mikołaj powiedział, mystery box.
1: Pięknie powiedziane.
0: Od Melo Radio, czyli różne gadżety niespodzianka. Golden to nasz ulubiony kawałek.
1: To też niezła niespodzianka.
0: A, Huntrix z Melo Radio.

0: A to James Hype w Meloradiu. Wierzę, że James Hype podobno marzy o duecie z Michaelem Jacksonem?
1: Chyba już na to za późno.
0: Ale nie jest za późno na wygranie biletów na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: A James Hype tam też oczywiście zagra na Red Stage i możecie go zobaczyć na własne oczy codziennie po 18:00. Włączajcie Melo i zgarniajcie bilety.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin Spółdzielców 15.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David Gay.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa Zagórowska 28,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Po reklamie.

0: Francusku.
1: Słuchacie Meloradia. Jest drama w internecie, Mikołaj.
2: Wow, nowość.
1: Jan Klosia, raperka, znana z takich kawałków jak Baila Ela i Kacper Błoński, znany z tego, że miał duży przebieg i jest polskim crusherem.
2: Co? Co to znaczy?
1: Byli razem, no miał dużo dziewczyn.
2: Aha, ale to znaczy być crusherem?
1: Dystansowcem.
2: W sensie, że aha, no, cóż, no każdy ma swoje problemy, prawda, ja nie oceniam.
1: Rozstał się z Jan Klosią.
2: Albo oni byli razem, okej.
1: Byli razem. To była wspólna decyzja i Jan Klosia ostatnio dosyć gorzko się wypowiedziała o Kacprze.
3: Moje emocje to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest to, że ty potrzebujesz cheerleaderki swojej.
2: Żeby mu kibicowała, żeby dłużej dawał radę, tak?

0: A ty co tak się cieszysz?
1: Kiedyś Mordor, a dzisiaj Alabama.
0: Ale ty masz poczucie humoru.
1: To Moonlight i Frodo, znaczy Fordo.
0: Mógłbyś założyć streama.
1: Tak, myślisz, że mogę odpalać? Ale nie, bo teraz zakazali pato streamingu.
2: Tak, i o tym będzie w newsach właśnie. O.
3: A już o 16 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.
0: I ten numer tak pięknie wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: my już podkręcamy tempo.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnej, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w supercenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie w aplikacji Modivo.
19: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
20: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. O reklamie.

0: słupcy.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Przed nami festyn rodzinny w Ciążeniu. Impreza odbędzie się w sobotę w miejscowym amfiteatrze. Start o 17. W programie są animacje, dmuchany zamek, konkursy, malowanie twarzy, stoiska OSP i pyszności od koła gospodyń wiejskich. Wstęp wolny. Pora na filmową rekomendację. Od piątku w Sokolni zobaczycie najnowszy film Stevena Spielberga Dzień Objawienia. W głównej roli Emily Blunt. Seans jutro o 19 w kinie Sokolnia w Słupcy. Na koniec zaproszenie do Powidza. 30 lipca rozpocznie się tam Jam Festival. Podczas tegorocznej edycji zagra m.in. Fish Emade Tworzywo, Kasia Sienkiewicz i Vito Bambino. Jam Festival potrwa od 30 lipca do 2 sierpnia nad Jeziorem Powickim.
2: Zbliża się 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Prezydent USA grozi Iranowi. Donald Trump ogłosił, że siły amerykańskie najbliższej nocy mocno uderzą w Iran, a w niedługiej przyszłości przejmą kluczową dla irańskiego sektora naftowego wyspę Hark. Koniec z patostreamingiem. Sejm przyjął ustawę, która zakazuje publikowania lub transmitowania wulgarnych i brutalnych treści, mówi poseł PiS Michał Wójcik.
5: Cieszę się, że po różnych perturbacjach udało nam się chyba dojść do wspólnego rozwiązania, jakiegoś konsensusu.
4: Do 5 lat więzienia może grozić za rozpowszechnianie w internecie nagrań przedstawiających łamanie prawa wobec osoby nieletniej. No i jeszcze spadek polskiej piłkarskiej reprezentacji w najnowszym rankingu FIFA jest na 36. miejscu. To spadek o jedną lokatę. Pozycję lidera odzyskała Argentyna.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Zapraszamy Was na wakacje do Włoch.
3: Pojedziemy na plażę, ale jest przypał z tą plażą.
2: Iga Mikołaj.
3: Dosłownie.
2: Hej.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, w Meloradiu tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie. A my was teraz zabieramy na rajską, piękną plażę, więc proszę się teraz wyczulować.
1: Wow, jak tu pięknie na tej plaży. To chyba Punta Molentis, prawda?
0: Och, masz rację.
1: Południowo-wschodnie wybrzeże Sardynii. Piękne okoliczności natury, no tylko tak? Parasola nie można sobie rozłożyć.
0: Jak to nie można parasola?
1: A no nie można, bo to jest takie piękne miejsce, że lokalsi postanowili, że trzeba coś z tym zrobić, żeby zadbać o ekosystem i teraz tylko dzieci do lat 10 i seniorzy mogą korzystać z parasoli podczas plażowania.
0: Ja jako Polka jestem zbulwersowana, bo jestem mistrzem rozkładania parawanów.
1: No właśnie, co by było, jakby nad Bałtykiem zakazali parawanów?
0: Nie ma szans. No,
1: to by była chyba jakaś tam wojna na piachu. Ale wiesz, co jest jeszcze bardziej oburzające dla mnie jako Polaka? Że za wejście liczą sobie 10 euro.
0: No nie, skandal.
1: Dziś już nie ma dzikich plaż.

0: Nasz słuchacz Adrian napisał, ale to jest sztos, nuta. No właśnie, bo Dimitri Vegas wystąpi na Tomorrowland w Belgii.
1: No będzie niezła impreza, zabieramy was oczywiście na Tomorrowland, zgłaszacie się na meloradio.pl, ale my nie o tym teraz, tylko o czymś, co trafiło do internetu i poniosło się całkiem sporym echem.
0: Selena Gomez, Benny Blanco, to jest para specyficzna. Selena Gomez jest piękna, tak, znana, tak. Śpiewa.
1: A on wygląda, jakby ci zadawał zagadki, jak chcesz przejść przez most, pod którym mieszka.
0: I ostatnio wstawili taką fotę, gdzie Selena Gomez ma biust na wierzchu, a Benny ją całuje.
1: I żeby to jeszcze było u nich w domu, nie? Ale to w restauracji jakiejś, normalnie, tak, przy wszystkich.
0: Może głodny był?
1: No tak, miał ochotę na pierśnie.

0: Ale Farben w Meloradiu. Zaczynają się Mistrzostwa Świata. I reprezentacja Norwegii wzięła ze sobą zapas swojej żywności. 300 kg ryby, 116 kg sera i 6 tysięcy sztuk pomarańczy.
1: I to tak na dwa dni im starczy, tak?
0: Tak.
1: Mają spust.

Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja. No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
15: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
16: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
16: A miałbyś takie piękne życie.
17: No dramat.
15: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
16: Maracin
1: i Daria.
0: Autopromocja.
18: Me
17: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: cóż to za emocje? Słuchacie Meloradia.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Dobrze usłyszeliście, Meloradio zabiera was na Tomorrowland, do Belgii, do miejscowości Boom.
3: I to jest właśnie ten moment, w którym będziemy spełniać marzenia. Marzenia na przykład Dominiki.
0: Dominika musi odebrać, to jest proste zadanie.
3: Tak, tak, tak. Najważniejsza chyba część tego zadania. Czekamy oczywiście 5 sygnałów, ale już jesteśmy. Halo?
0: Halo?
3: Halo?
0: Dominika? Halo?
4: Halo?
0: Domka! Jest tam kto?
3: Puk, puk! Tu Meloradio.
0: No, niestety oznacza to, że musimy zadzwonić do...
3: Do Izy.
0: Do Izy.
3: Co się dzieje?
0: Potrzebuję numeru telefonu.
3: No tak, nie możemy sobie podać na głos, gdyż RODO. Potem Iza by miała spam od was.
0: Dokładnie. Szkoda, szkoda. Fajne zgłoszenie miała Domka, naprawdę imponujące, ale Iza też fantastycznie sobie poradziła. Mamy nadzieję, że ona od nas odbierze ten telefon. Już wpisujemy numer, już dzwonimy.
3: To już się dzieje.
0: To już się dzieje.
3: Słuchajcie, to jest dowód na to, że tu się wszystko dzieje na żywo.
5: Halo?
0: Cześć Iza. Iga Nikolaj, Meloradio.
3: Siemanko.
0: Co tam słychać u ciebie?
5: A jestem właśnie na spacerku z psem.
0: Na spacerku z psem. Jak pies ma na imię?
5: Kofi.
3: Dobrze, bo już myślałem, że Łukasz, bo to z Łukaszem chcesz pojechać na Tomorrowland, prawda?
5: Prawda, bardzo.
0: A dlaczego z nim?
5: No, mamy już to sprawdzone. Jesteśmy razem 12 lat i od 12 lat co roku jeździmy na festiwale, więc z nikim się lepiej nie bawię jak z nim. Dlatego, że do niego wyszłam.
3: No dobra, to w takim razie zrobimy tak. Zadzwonimy teraz do Łukasza i Iza, zapytasz się go, z kim on się najlepiej bawi. I jak nie powie, że z tobą, to kręcimy Małysza.
5: To jadę z Kofi.
0: Bardzo dobry pomysł. W takim układzie wybieramy numer do Łukasza. To się dzieje w tym momencie. I dzwonimy do niego.
6: Halo?
5: Halo?
6: Halo?
5: Halo, halo?
6: Halo?
5: Halo?
6: Halo?
3: Halo?
0: Halo? Łukasz?
6: Halo, jestem.
0: Iga Mikołaj, Meloradio, siemanko.
6: Siemanko, cześć.
3: Łukasz, powiedz, z kim się najlepiej bawisz?
6: No oczywiście, że z moją żoną.
3: Nauczony.
0: Wyszkolony, wytresowany, można powiedzieć. Czy wy jesteście w ogóle gotowi na Tomorrowland?
5: Od zawsze, no pewnie.
3: To bardzo dobrze się składa, że jesteście gotowi.
0: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland! Razem z Meloradiem.
5: Nie wierzę.
6: Ekstra. Zarobiliście, dziękujemy.
0: I to nie koniec atrakcji.
3: Tak, nie koniec atrakcji, ponieważ nie wysyłamy was tam z pustymi rękami. Będą dla was przygotowane specjalne Tomorrow Paki. Tam plecak, bluza, skiety idę w melo, pomadka i dwa tomy książki Tomorrowland.
0: Będzie też zestaw kosmetyków.
3: No i oczywiście zabieramy was razem z ekipą Melo naszym busem prosto do Boom w Belgii.
5: Super, jest, ja zemdleję za.
0: Nie,
5: dziękujemy bardzo.
0: Słyszymy i widzimy się w busie Meloradia.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Moving to the Sun, tak podkręcamy tempo. W Meloradiu robimy to najlepiej w całej galaktyce.
1: A już o 17 zagramy
2: Turn the Lights Off, Juste jak Stylian. Ooh, ooh, baby,
0: i ten numer zagramy wam punktualnie 17, ale najpierw newsy Meloradia.

0: Select.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RLSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Gratis to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowe JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market zawsze po drodze.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa. Grywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Melo Radio z Kupca. Słuchaj na 102,9 FM. Co jest grane w Słupcy?
6: Urszula Salamon, zapraszam. Andrzej Grabowski wystąpi w Zagórowie. Wydarzenie odbędzie się 8 października w tamtejszym miejsko-gminnym ośrodku kultury. Znany polski aktor teatralny i filmowy oraz artysta kabaretowy zaprezentuje koncert słowno-muzyczny Wszystko jest miłością. Bilety są już dostępne w ośrodku kultury oraz online. Znana postać wystąpi także w Słupcy. 26 czerwca nasze miasto odwiedzi Piotr Bałtroczyk, człowiek o dużym dystansie do siebie i niezwykłym poczuciu humoru. Początek wydarzenia 26 czerwca o 19. Tego dnia w Strzałkowie rozpocznie się nowy festiwal Good Wave. Wystąpią na nim Messiah, Sztos, Miły Ads, Rasluta i Kamil Sucharski. Wydarzenie będzie częścią Dni Strzałkowa. Odbędzie się na stadionie przy Wyszyńskiego.
7: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
8: Ula Harciarek on the mic.
9: Prezydent po raz trzeci zawetował rządową ustawę o rynku kryptoaktywów. Przy dwóch poprzednich argumentował, że przepisy mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Dojedziemy z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
10: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru.
9: Start 27 czerwca. No i jeszcze ostrzeżenie dla influencerów jadących na mundial. Mogą być deportowani z USA. Amerykańskie prawo traktuje ich działalność jako nielegalną pracę na wizie turystycznej.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Autentyzm zamiast presji.
12: Brzmi poważnie i odważnie.
8: To jest nowy trend w randkowaniu i przyjrzymy się jemu. Iga Mikołaj, siemanko. Siema.

0: This is what you came for, Calvin Harris, Rihanna. Krążą plotki, że Rihanna pokłóciła się z A$AP-em i grozi jakimś rozwodem.
1: Wow, to on się nie wypłaci.
0: To prawda.
1: No.
0: Z drugiej strony ja mam szansę dzięki temu, żeby być
1: na
0: z Rihanną.
1: A$AP-a czy... Aha.
0: Na Rihannę, A$AP. Pokolenie Z jest interesującym pokoleniem. Dzięki.
1: Skoro tak twierdzisz.
0: Jest nowy trend w randkowaniu.
1: Jakiż to znowu?
0: Polega na tym, że najważniejsza jest autentyczność, a nie presja.
1: Wow. Wow.
0: Wiesz, na przykład ja mówię autentycznie, że nie mam pieniędzy, tak?
1: No. No tak.
0: No.
1: No.
0: I ty autentycznie...
1: A bo to jest nowość dla was, przepraszam bardzo. Jezu, to wy jeszcze jak się dowiecie, że można się spotykać w realu, a nie tylko przez internet, to w ogóle będzie jakaś rewolucja.
0: Nie.
1: No,
0: można?
1: Normalnie ludzie chodzą po ulicy, wystarczy się do nich odezwać, to jest niesamowite.
0: Wkręcasz mnie.
1: Nie, to jest normalnie jakbyś do NPC-a podeszła
0: tak?
1: w grze. No, on ma kwestie dialogowe.
0: Ja muszę to spróbować.
1: Bardzo skomplikowane.
0: Wow. WhatsApp Meloradia zaraz się przyda.

0: Catch Melo Radio. A Melo Radio to zabawa.
1: No tak, a meloradio.pl? O! To już w ogóle, tam to beka jest, słuchajcie.
0: A dzisiaj jest dzień zabawy, dlatego przyda się WhatsApp Meloradia. Wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl, szukamy odnośnika do WhatsAppa i nagrywamy nam głosówki.
1: Tak, i pytamy was, jaka była wasza ulubiona zabawa z dzieciństwa?
0: W moim przypadku to chyba był berek.
1: Spoko jest, no taki klasyczny. Ja to, no taka zabawa połączona też trochę z rzemieślnictwem, bo w warsztacie naszego dziadka z kuzynem robiliśmy sobie miecze z drewna. I potem tłukliśmy jakieś tam chwasty na ogrodzie.
0: Chwasty?
1: Chwasty.
0: Dobrze, że nie ludzi.
1: Znaczy, no mówię chwasty.

0: tak się podkręca tempo u nas na radiu.
1: A my się z wami świetnie bawimy. I to dobrze, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. Antek napisał do nas na WhatsAppie Meloradia, że lubił się bawić w chowanego. To nie jest samo w sobie zabawne, ale tak przypomniały nam się zabawne chwile z naszego dzieciństwa.
0: Jeżeli chcecie się podzielić waszymi ulubionymi zabawami...
1: No to WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie niezmiennie na meloradio.pl.
0: Głosówki przyjmiemy.

0: ale ty ładnie grasz na tej harmonijce. Sorry, papi. To jest fenomenalna wiadomość, ponieważ Łatwo Gang wypuści numer z
1: Robertem Lewandowskim.
0: Nie, z kim powiemy jeszcze w tej godzinie.
1: Okej.
0: Okay. Może
1: z Anką Lewandowską.
0: Nie no, z nią to nieważne.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Odpaliliśmy

0: Odkręcamy tempo w Maloradiu. Pamiętasz, Mikołaj, piękną akcję Łatwoganga? Zbierał
1: hajs?
0: Pamiętam,
1: tak, tak. On po niej miał zniknąć z internetu na jakiś czas. Jak mu idzie z tym? Okej, okay, to już wszystko wiem.
0: Dobrze, ale robi teraz fantastyczną rzecz. Mianowicie zajmie się muzyką i obiecał, że nagra piosenkę z Mają, dzięki której w ogóle cała ta akcja tak naprawdę powstała.
1: O, czyli taki kontynuacja, można powiedzieć.
0: Tak, bo Maja zawsze chciała być TikTokerką i on obiecał, że jej pomoże spełnić to największe marzenie.
1: Okej, okay, fajnie, bardzo fajnie. Co Maja wymarzy,
0: jak będzie chciała, to zgadnę jej pary. To jest fragment ich nowego, nadchodzącego numeru.
1: No to czekamy na całość, bo jestem ciekaw. Tutaj dobrze nawija. Zobaczymy, jak... No jak wreszcie utworu, nie? Ale czemu się śmiejesz?
0: Ja się do ciebie uśmiecham.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bardzo mi się podoba ten kawałek. Chcę więcej Fuka i Liwka.
1: Jak chcę go więcej.
2: No to
0: masz.
2: Puścimy drugi raz.
1: A, okej, okay, to
0: na
1: poproszę.
0: Okej, okay, ale to jutro.
1: To tak nie działa, Iga. Ja chcę już teraz.
0: O nie, teraz mogę dać siebie i Mikołaja.
2: No, jak mam zrobić w ogóle, co?
0: No my też jesteśmy fajni.
1: Ale wy zaraz pójdziecie do domu i co? Ja powiedziałem, Iga, zostań do 22, Iga.
0: No bo mam
1: tak
0: plany.
1: Nie, no nie powiem, co odpowiedziała, bo to nie ta godzina.
3: A już o 18 zagramy
1: Just the way you are, Milky David Guetta.
0: Ale mogę dać buziaka.
1: To on, to daj.
0: Mua.
1: A to było do kogo? Do ogółu?
0: Do ciebie.
1: A, to ja dam do ogółu.
0: Mua.

To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
8: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
9: Ewakuowano część Pentagonu z powodu incydentu z udziałem niebezpiecznych substancji, podała stacja CNN. Wykryto problem z jakością powietrza. Teraz maksymalne ceny paliw na jutro. Nieco droższa będzie 95, ma kosztować nie więcej niż 5,98, za to tańszy diesel 6,37 za litr. No i jeszcze sport, bo dziś rusza mundial. Wieczorem pierwsze spotkanie Meksyk-RPA.
10: Ole, ole.
9: Ale nie wszyscy mają bilety.
11: I have no ticket, because tickets are...
12: Nie mam wejściówki, były zbyt drogie, ale może mi się poszczęści. Pojadę rano przed stadion z dolarami lub peso i zobaczymy. Jesteśmy z Irlandii, której zabrakło na mundialu. Podobnie jak Polski, tak. Lubimy jeszcze Hiszpanię. Wszyscy mogą wygrać, byle nie Anglia.
9: Mecz otwarcie o 21:00.
8: My też jesteśmy mistrzami świata.
9: O,
8: na
9: słucham.
8: Przykład w olewaniu takich imprez.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: Ja wiem, że pewnie teraz stoicie w korkach i się denerwujecie, no bo pora taka, że wszyscy już by chcieli do domu, no ale nawet jak gdzieś teraz utknęliście, no to ja zagram tak, żeby troszkę was rozluźnić po 18:00, bo weekend już jutro się zaczyna i będzie to czuć, zapewniam. Zagramy Magnetic, będzie Doda, a na początek Milki David Guetta, to Just The Way You Are. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

to Bauza w Melo Radio. No i to jest numer, który kojarzy mi się tylko z wakacyjnym tripem nad morze. No pewnie w te wakacje często na tej trasie będzie nam towarzyszył. 9 minuty po 18. O czym myśli Pychu? To pytanie, które sobie codziennie zadajemy. Pychu, czyli ja, mam coś na myśli, a wy dzwonicie na antenę Melo Radia i zgadujecie. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, bo za chwilę wam się on przyda. A dziś myślę o rzeczy. No i moja podpowiedź to może przydać się do oglądania różnych rzeczy. Zaraz będziecie mogli dzwonić, a już teraz Sean Baker w Melo.

0: prawdziwy ogień. Taki też będzie, jak Alan Walker wystąpi na tegorocznym Tomorrowlandzie. To Fire w Melo. A ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja codziennie myślę o jakiejś rzeczy, a wy potem próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Już możecie dzwonić. 321-321-777 to jest numer telefonu do mnie, prosto do studia. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, a można zgarnąć torbę i pomadkę z logiem Meloradia. No i o czym dzisiaj myślę? Moje podpowiedzi są takie, a w sumie to jedna podpowiedź. Ta rzecz może przydać się do oglądania różnych innych rzeczy. Na przykład, jeżeli wam się nudzi w jakieś popołudnie, to możecie z tego skorzystać, żeby coś obejrzeć. No to co, czekam na wasze telefony. 321-321-777. Tutaj możecie dzwonić, no i próbować wstrzelić się na antenę. Można pytać, można od razu strzelać. No to co, ja odbieram telefon. No i halo, jak masz na imię? Halo?
2: Agnieszka.
0: No cześć Aga, słuchaj, pytasz czy strzelasz?
2: Strzelam.
0: No to dawaj.
2: Tablet.
0: Aj, nie chodzi o tablet. Chodzi o w sumie coś większego, ale niekoniecznie takiego większego. No ale nie mogę wam jeszcze bardziej podpowiedzieć. Dzwońcie, pytajcie albo od razu strzelajcie. 321-321-777. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Agnieszka?
0: No, cześć Aga. Aga numer dwa, słuchaj, pytasz czy strzelasz od razu?
3: Zapytam.
0: No to dawaj.
3: Czy jest to okno?
0: A to jest strzał czy pytanie?
3: Miałam pytać.
0: Słuchaj, no to strzał czy pytanie, bo okno to strzał.
3: Dobra, będzie strzał.
0: No to niestety nie, nie jest to okno, słuchajcie, jest to urządzenie, które samo w sobie nie jest ogromne, ale może spowodować, że obraz jest duży. Runda druga już za moment, a już teraz na antenie Meloradia Dubdogs, to How Does It Feel?
1: O czym myśli Pychu?

0: Better Times. To Robin Schulz i Barbs. Jedno z nowości na antenie Meloradia. 25 minut po 18, a moje pytanie jest cały czas aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, codziennie myślę o jakiejś rzeczy, a wy dzwonicie na antenę Meloradia i próbujecie zgadywać o jakiej. 321-321-777 to jest numer telefonu prosto do mnie, do studia. W tym momencie odblokowuję linie telefoniczne. No i o czym ja myślę? Dziś myślę o rzeczy, która może przydać się do oglądania różnych rzeczy, no i może spowodować, że na trochę większym ekranie będziecie mogli te rzeczy oglądać. No to co, ja odbieram telefon, no i pytam, jak masz na imię? Siemano.
2: No cześć.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Jarek.
0: Jarek, no to co, pytasz czy strzelasz, o czym myśli Pychu?
2: No, jedno się spytam.
0: No to dawaj.
2: Czy się to można wyświetlać na ścianie?
0: Można, nawet na suficie można, tak ci jeszcze podpowiem.
2: O, no to projektor, strzelam.
0: No bardzo dobrze, ktoś tu jest chyba kinomanem, co?
2: No, zgadza się.
0: Coś sobie obejrzeć lubisz, no to będziesz mógł sobie też pooglądać nagrodę od Meloradia, jak przyjdą od listonosza. Torba i pomadka w tym momencie leci do ciebie.
2: Super, bardzo dziękuję.
0: A do was już za moment...
2: Pozdrawiam wszystkich.
0: Też pozdrawiamy. No i też za moment poleci do was gość, który zagra na tegorocznym Tomorrowlandzie, Calvin Harris i jego Summer w Melo. Pojawi się za kilka chwil.
1: O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo, Konin, Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Cynical, to The Colors w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19 i to ma być nowy hit w napojach. Jak czytamy, coś nowego trafia na rynek w Stanach Zjednoczonych. To napój o smaku, cytuję, życia mieszkańców Florydy, czyli ananas i kokosowa yerba mate połączone w jednej puszce. No i nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że został on wypuszczony przez syna Donalda Trumpa. Najmłodszy, 20-letni syn Baron Trump wchodzi na rynek wielkiego biznesu. No swoją drogą ciekawe, czy te napoje mają pomarańczowy kolor. Tak wiecie, na cześć taty. Ale so i One Republic, to In Your Eyes, nowość na antenie Meloradia.

0: palce same stukają o kierownicę, aż wokal sam wychodzi, żeby śpiewać ten kultowy sztost. Nie mogę cię zapomnieć. To Agnieszka Chylińska w Meloradiu, a nie do zapomnienia na pewno też będzie przeżycie Tomorrowlandu. Możecie tam z nami pojechać, prosto do Belgii, do miejscowości Boom. No i bawić się razem z nami, z ekipą Meloradia zapewniamy Tomorrowpaki z bluzą, z kietami, książkami o Tomorrowland. Ale też przejazd partybusem, kosmetyki, no wszystko, żebyście byli full przygotowani. Wystarczy, że tylko się zgłosicie. Meloradio.pl, tam więcej szczegółów, no i tam też czekamy na zgłoszenia. A już za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. Ten numer na antenie Meloradia punktualnie o 19 się pojawi, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
5: A flat white?
2: Też.
5: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
11: Nie wiem, kto to układał, ale właśnie czytam, że dziś mamy dzień zabawy i dzień komornika sądowego. No ktoś ewidentnie musiał się dobrze bawić, ale u nas zawsze jest dzień na to, żeby powiedzieć sobie idę w melo. A ja też, jak zawsze, świetnie gram. Modelki będą w tej godzinie, pojawi się grupa Offenbach, a zaczynamy od numeru Dracula. To Tame Impala i Jenny. 19 wybiła, tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

te to mają nosa. Co nie wydadzą, staje się hitem. Lubię cię jak lato, to modelki Włodarski w Melo. Tak podkręcamy tempo, 7 minuty po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: teraz wszyscy razem możemy zrobić. Jak Sharon Denadel i Armin van Buuren. In and Out of Love, Mela. Taki klasyk za nami, a teraz czas zająć się kasą. Szybka kasa od Meloradia. No i to jest ten moment, kiedy dzwonimy do Dawida. Pierwszy sygnał już za nami. Czekamy ich maksymalnie 5, no i miejmy nadzieję, że Dawid telefon odbierze. No a warto, no bo szybka kasa czeka. 200 do zgarnięcia. Dawid, bo to już jest trzeci sygnał. Czwarty, no nie rób nam tego i przede wszystkim nie rób tego sobie, chłopie. Udało się. Lubisz trzymać chyba w napięciu. Co Dawid? Szymano, tu pychu Melo Radio.
1: Cześć, lubię.
0: Właśnie widać. Słuchaj, 200, taka szybka kasa od Melo przydałaby ci się na...
1: Na słuchawki.
0: No a dlaczego akurat na słuchawki? Co się stało z twoimi?
1: No niestety jedna już przestała działać.
0: A do czego te słuchawki są najbardziej ci przydatne? Gdzie ich używasz najczęściej?
1: Na siłowni, w transporcie publicznym.
0: A no tak, no na siłce to trzeba, wiadomo, no bo jakoś na bieżni trzeba biegać i się nie nudzić, jak się biega w miejscu. W transporcie, żeby nie słuchać tych rozmów, co tam pani Jadzia zrobiła, nie?
1: Tak.
0: No to słuchaj stary, umówmy się tak. Czy ty masz aplikację Meloradia na telefonie?
1: Nie.
0: No to ja ci dam kasę na te słuchawki, ale ty umawiamy się, taka dżentelmeńska umowa. Instalujesz apkę Melo, żebyś miał ją zawsze przy sobie, dobra?
1: Dobra.
0: A ten dźwięk oznacza, że 200 też będziesz miał przy sobie i już możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać. Taka szybka kasa, Dawid, leci do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: No i instaluj apkę, już. Szybka kasa od Meloradia. A wy możecie zgłosić się po 500 zł. Taka szybka kasa będzie do zgarnięcia już jutro. Meloradio.pl, tam przyjmujemy zgłoszenia. A to Meduza. Can we

0: Tak brzmiał rok 2013. Derry to Hardwell i Matthew Coma. W Meloradiu tak podkręcamy tempa, między innymi Hardwella, ale też Jamesa Hype'a, Axwella i Ingrosso, czy naprawdę wielu, wielu innych najlepszych na świecie DJ-ów posłuchacie na Sunrise Festival. To impreza, która przeszła od samego początku niesamowitą metamorfozę. Zaczynali w roku 2003 od jednej sceny, a w tym roku będzie ich aż 6 i to naprawdę napakowanych na full. My też tam będziemy, no i mamy dla was masę wlotek. Jeszcze dziś będzie szansa, żeby je zgarnąć, no i na pewno też jutro po 21 w specjalnym programie Sunrise on Air. Bądźcie blisko Melo, no i łapcie wejściówki, no i po prostu zróbcie sobie wakacje życia. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Melo Radio Słupca na 102,9 FM.

0: Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin Spółdzielców 15.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: O reklamie.
8: Autopromocja.
9: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
10: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
11: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
9: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
11: A miałbyś takie piękne życie.
12: No dramat.
10: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
11: Maracin
9: i Daria.
7: Autopromocja.

Medward to Dennis Lloyd w Mela. Za chwilę nowość od Cascade się pojawi. Będzie Meet Again, 19 minut do 20 na zegarach. Chodzą na plażę nudystów, której nie ma. To w Gdańsku. Właśnie czytam, że mieszkańcy i turyści skarżą się, że na jednej z plaż są ludzie, którzy opalają się bez ubrań. No bo twierdzą, że no w sumie tam nie ma żadnej oficjalnej plaży nudystów, ale tak się przyjęło i oni już się przyzwyczaili i nie zamierzają tego zmieniać, zamierzają tam chodzić bez żadnych ubrań. No ale chociaż im to wyjdzie na lepiej, przyznacie. Przynajmniej nie będą mieli opalenizny na typowego Polaka z przerwą na majtki.

0: Ty masz, to Gibbs, Kukon i Jonathan w Meloradio, a my chcemy, żebyście wy mieli możliwości na przygodę życia, bo taką zdecydowanie będzie Tomorrowland 2026. Zagrają m.in. David Guetta, Armin van Buuren, Cyril, no cała śmietanka DJ-skiej sceny. Jeżeli wy chcecie być tam z nami, to wbijajcie na meloradio.pl, no i się zgłaszajcie, a już za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: John Samity, The Chainsmokers. All the time, ten numer punktualnie o 20 w Melo.

0: Dev Melo.
1: No i 20 już minęła, wysłuchacie Meloradia. Dziś startuje Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. O 21:00 mecz otwarcia, a my będziemy sobie przypominać muzyczne mundialowe sztosy sprzed lat. Ale wcześniej gramy to, co znacie i kochacie, ale Farben i jego hit Body Talk. Będzie i Money, kultowe Don't Be So Shy, a na początek All The Time. To John Summit i The Chainsmokers. A ja jestem Pychu, siemano. Fajnie, że wy jesteście po drugiej stronie.
0: Meloradio. Idę w Melo.

Wow, wow, wow, Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. 14 minut po 20, a dziś startuje mundial, trochę smutniejszy i mniej interesujący niż zazwyczaj, no bo bez polskiej reprezentacji. No ale jednak będzie na kim oko zawiesić, o ile przed telewizorem nie zaśniecie, no bo przez to, że to mundial za oceanem, te mecze są naprawdę o chorych dla nas godzinach, ale o 21 jeszcze tak w miarę normalnie, mecz otwarcia, Meksyk kontra RPA, no a z tej okazji przypominamy dziś w Meloradio muzyczne mundialowe sztosy sprzed lat. No i właśnie, w RPA odbywał się mundial 2010, tam też nas nie było, ale zostało nam nucenie tego kawałka, który był hymnem. No i nucimy go do dziś, bo naprawdę jest kultowym sztosem. Waka Waka i Shakira, to już teraz w Melo.

0: w Melo.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A ja mam dla was wejściówki na naprawdę mega imprezę. Już w te wakacje odbędzie się Sunrise Festival. To wydarzenie, na którym no musi zjawić się każdy fan muzy elektronicznej, no bo w Kołobrzegu zagrają naprawdę mocne nazwiska. Od Axwella i Ingrozo, przez Jamesa Hype'a czy Urzela. Nawet skuter się pojawi, a ja mam dla was podwójną wlotkę. Na pierwszy dzień tej imprezy, 31 dzień lipca, sam środek wakacji. A żeby ją zgarnąć, no to nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia. Dziś pytam o to, jaka była wasza najbardziej odjechana stylówka festiwalowa, no i dlaczego najlepiej ją wspominacie. No może była zrobiona pod jakieś wydarzenie tak specjalnie, może miała jakiś szczególny dodatek. Czekam na wasze historie z najlepszymi stylówkami festiwalowymi. Wysyłacie je na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik znajdziecie na Meloradio. A już teraz Mikołaj w dwóch, jeden z Czech, drugi z Polski, Mikolas i Trips, Hard to be Humble, nowość w Melo.

0: samba.
1: Noi samba. Sunrise, yeah. Sunrise Festival z Meloradiem. 19 minut do 21, a my mamy dla was wlotki na Sunrise Festival. Konkretnie na pierwszy dzień tej imprezy, 31 dzień lipca. No i zapytałem, jaka była wasza najbardziej odjechana stylówka festiwalowa? No i dlaczego ją najlepiej wspominacie? No i Daniel między innymi wysłał głosówkę na WhatsAppa. Chwal ty się, chłopie.
2: W zeszłym roku kolegi w kamperze znalazłem strój księdza. No i w tym stroju szedłem na festiwal. Całą noc bawiłem się jako ksiądz i zbawiałem ludzi dobrą zabawą, dobrą emocją, dobrą frajdą.
1: Daniel, ty po prostu chciałeś pokazać Boże ciało. No tak to musiało wyglądać. Stary, podwójna wlotka na Sunrise Festival na pierwszy dzień tej imprezy w tym momencie leci do ciebie, ale spokojnie, jeżeli wam się dziś nie udało, to jutro tych wlotek będziemy mieli dla was całą masę. O 21 startuje specjalny program Sunrise on Air. Będzie tych wlotek naprawdę dużo. Sunrise Festival z Meloradiem. A to Kaigo i Carter Fate, ich nowość już teraz. Mama wants to-

0: Mundial 2026 dziś się rozpoczyna dosłownie za 6 minut mecz otwarcia, no i z tej okazji przypominamy mundialowe muzyczne sztosy sprzed lat. A to był akurat rok 2018 i numer, z którym mam naprawdę, naprawdę pozytywne wspomnienia i ciepło na serduszku mi się zawsze robi, kiedy on leci. Leave It Up, Nicky Jam, Will Smith, Iera i Strefi, aż tak sobie spojrzałem, jak tam w naszym wykonaniu wyglądał Mundial 2018. No i tak, porażka z Senegalem 1-2, porażka z Kolumbią 0-3 i porażka z Japonią 0-1. To może dobrze, że nas w tym roku tam nie ma.
1: A już o 21:00 zagramy
0: Shouts i Cube Sport, Only You. No i oczywiście o mundialu sobie pogadamy i pogram kolejne sztosy mundialowe.
1: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP 1.
13: Marian, a gdzie mogę kupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
21: To super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
22: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
21: Super, fajnie.
20: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: 9 FM. Idem. Idem Melo.
1: No i mamy już 21 na zgarach, a to oznacza, że startuje mecz otwarcia tegorocznego mundialu Mistrzostw Świata 2026. Meksyk RPA to na dobry początek, a na dobry początek tej godziny mam dla was między innymi win od Gipsa. To muzycznie będzie Ella Henderson i Rudimental z numerem Alibi, a zaczynają Szałsi i ich hity Only You. Ależ to są mundialowe sprzed lat, też wam w tej godzinie gęsto pogram. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Play to Bob Sinclair i Kajsa w Melo. Tak podkręcamy tempo i ja się też nie mogę doczekać, bo do studia weszła Ula Harciarek, a to oznacza jedno. Zmieniamy trochę podkład. Bo ten podkład mówi, że czas na propozycje filmowo-serialowe na weekend, który już się zbliża. No to co, Ula, co warto sobie obejrzeć?
1: Więc tym razem mam coś dla fanów kina azjatyckiego. Lubisz?
0: No, nie mam za dużego doświadczenia, ale może mnie zaciekawisz.
1: Polecam koreański serial The Eight Show. To coś dla fanów Squid Game. Ośmioro uczestników jest zamkniętych w tajemniczym budynku, no i walczy o coraz większe pieniądze. Im dłużej wytrzymają, tym więcej zarobią. No, trochę takie po trupach do celu.
0: No proszę bardzo, a dawaj coś takiego, skoro mundial się zaczął kilka minut temu dla fanów sportu,
1: może właśnie, słuchajcie, bo mam coś dla fanów sportu. Koreański program dostępny w streamingu Silni i Sprawni Starcie 100. O nagrodę walczy setka zawodników, no i mierzą się z różnymi sportowymi wyzwaniami. Jest naprawdę ciężko.
0: O proszę, no to trzeba to koniecznie zobaczyć. Zobaczyć też będziecie mogli przez najbliższy miesiąc mecze mundialowe, a my z tej okazji przypominamy wam numery, które rozgrzewały nas w trakcie mundiali w latach ubiegłych. No i tak się składa, że ten kawałek w sumie to hymnem mundialu żadnego oficjalnym nie był, ale stał się takim nieoficjalnym hymnem mundialu w Brazylii w roku 2014. No i trzeba mu oddać, ma naprawdę vibe mocnej piłkarskiej imprezy. No i kiedy się go nie słucha, to się go czuje. Magic in the Air i Magic System to już teraz w Melo.

ATB Dopamin w Melo, to Don't Stop. Słuchacie właśnie Melo Radia, 29 minut do 22. Trwa mecz otwarcia Mistrzostw Świata 2026. No i mamy na nich pierwszą bramkę. Meksyk walczy z RPA. Na razie 1-0 dla reprezentacji Meksyku. A tegoroczny mundial to w ogóle będzie najdłuższy w historii. Potrwa aż 39 dni. Po raz pierwszy też wystąpi na nim aż 48 reprezentacji, a nie jak do tej pory 32, a rekordowo szybko bramka na mundialu padła w roku 2002, w 11 sekundzie meczu Turcja-Korea Południowa. Ile rekordów zostanie pobitych przez ten przeszły miesiąc, który przed nami, to nie mam pojęcia. Wiem za to, jaki numer jest hymnem tegorocznego mundialu 2026. Dziewczyna, która już zawsze będzie się kojarzyła z wielkimi piłkarskimi emocjami, no mam takie wrażenie, że to już od niej nie odejdzie. Shakira, która i w tym roku otworzyła Mistrzostwa Świata, stworzyła z Burna Boy numer Die Die. I tak brzmi mundial 2026.

ale ja lubię ten numer. Halo, to Iben w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 13 minut do 22 nam została, trwa mecz otwarcia. Meksyk RPA patrzy teraz na wynik, no i dalej 1-0, 42 minuta tego spotkania właśnie się rozpoczyna, a my dziś, z racji tego, że właśnie rozpoczął się tegoroczny mundial, przypominamy sztosy muzyczne mundialowe sprzed lat. No i tym razem zaglądniemy sobie do roku 2014, ale zanim to zrobimy, no to jeszcze garść ciekawostek o właśnie mundialach, tak ogólnie. Wiecie, kto jest królem strzelców wszechczasów mundialu? Ano Mirosław Kloze. 16 goli strzelił, a rekord bramek w jednym meczu to jest, uwaga, oj, to będzie daleka podróż, rok 1954. Austria-Szwajcaria, 7-5. Tyle goli nastrzelali, ciekawe ile zdobędą w tym roku, a w roku 2014 Pitbull i Jennifer Lopez spotkali się w jednym studiu, no i nagrali hymny mundialu 2014 roku. We are one, ole ola, to Pitbull i J-Lo. Przypominamy ten numer już teraz.

Siada ta nowość, co nie? Alabama Ten i Moonlight w Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 22 na ten kawałek i na wiele więcej. Możecie głosować na meloradio.pl w ramach 30 Meloradia. Wasze listy hitów startuje już jutro po godzinie 18. Wspierajcie waszych lubieńców, no a potem słuchajcie, no i przekonajcie się, na jakim miejscu wylądują.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: O reklamie.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na co.

102.9 FM. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Rano.

0: Pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.

0: Radio Słupca.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.